Leska i Ława.

0: Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

0: Jacka. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: SK Iława News.
3: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu SK Iława specjalista od siatkówki z 40-letnim albo i dłuższym stażem, imię Czesław Pietroczek.
4: Witam serdecznie, słuchacze Radia SK.
3: 40 lat stuknie w tym roku. W 1986 zawiązał się zryw Wolej Iława. Dużo przeobrażeń przeszedł przez tych 40 lat. Kręgosłup jest ten sam, trenerski zwłaszcza.
4: Znaczy kręgosłup trenerski, tak. Moja osoba, osoba mojej żony, która od początku była ze mną i w międzyczasie ludzie, którzy z nami współpracowali, pomagali, ale no tak faktycznie, zaczęło się to taką fajną, młodzieńczą, można powiedzieć, przygodą. Ja jeszcze wówczas student czwartego roku AWF-u w Katowicach, to zaznaczę, dojeżdżający na dziennych studiach z Iławy do Katowic, ponieważ w Iławie już pracowałem w mechaniku w mojej szkole, do której wróciłem jako absolwent. No i warunek był taki, że muszę pracować, bo jest szansa, że dostanę etat wkrótce, że dostanie się mieszkanie, coś tam, także skusiło mnie to, no i dojeżdżałem co tydzień. Poniedziałek, wtorek praca w mechaniku, w środę wieczorem wsiadałem do Zakopianiaka, słynnego pociągu Strzała. Jechałem całą noc do Katowic i potem już czwartek, piątek, sobota zajęcia w Katowicach i tak co tydzień. Teraz pewnie bym tego nie zrobił, ale wówczas młodzieńcza werwa, siły inne, no i fajna chęć, bo właśnie ten zryw. Zaczęła się siatkówka. Młodzi uczniowie z mechanika zapalili mnie do tego. Ja byłem ich takim, można powiedzieć, szóstym zawodnikiem, również grającym. No i tak powstało na zasadzie pasji, takiej spontaniczności i fajnej grupy młodych ludzi.
3: Jak mówimy zawsze o wydarzeniach i meczach, które rozgrywacie tutaj na lokalnym podwórku, to jednak kobiety dominują w tej dyscyplinie lokalnie.
4: A zryw tak naprawdę to był męski twór na początku, poprzez rozgrywki szkolne, takie tu lokalne, można powiedzieć, taka liga zakładowa, od tego zaczynaliśmy, bawiliśmy się w TKKF-ie, potem właśnie zgłosiliśmy zespół do rozgrywek ligowych, a w międzyczasie nie próżnowałem, tak jak mówię, miałem wiele energii, praktycznie rok po utworzeniu zrywu zaproponowano mi pracę, jakby kontynuację pracy świętej pamięci Stanisława Piaska w Jeziorze. On wówczas już odchodził na emeryturę, trochę zdrowie mu nie pozwalało. Ja zastąpiłem go na tym stanowisku trenera i kontynuowałem jego wcześniejsze dzieło pracy z dziewczętami. Równocześnie IKS Jeziorak i SKS Zryw, to zaznaczę, bo to był SKS i Zryw dlatego, bo mechanik właśnie to był Zryw, to SKS się nazywał Zryw, dlatego tego Zrywu nigdy nie wymyśliłem ja, tylko ja po prostu kontynuowałem dobre tradycje tej szkoły.
3: Jesteście też na dwóch podwórkach siatkarskich, że tak powiem, znani i teraz nie wiem, na którym bardziej? Czy na płycie halowej, czy jednak siatkówce plażowej?
4: No nie wszystkim to się udaje, a nam się udawało. Przez bardzo wiele lat, gdy tam na początku lat 90. właśnie przy mechaniku powstały te pierwsze boisko, można powiedzieć, wówczas nie znaliśmy zasad nawet tej gry plażowej, bo to takie doniesienia były gdzieś tam z tych plaż w Stanach Zjednoczonych, a zaczynaliśmy się w to bawić, a potem no podglądaliśmy innych, szukaliśmy nowych rozwiązań, no i zaczęło się szkolenie i udziały w zawodach. Myślę, że równomiernie, ponieważ potrafimy zejść z hali i grać w plażówkę i również sukcesy osiągaliśmy, były lata, taki szczególny rok 2014, gdy olbrzymie sukcesy mieliśmy halowe, ale również w tym samym okresie mieliśmy olbrzymie sukcesy plażowe, największe można powiedzieć w tym roku, takie jakby apogeum było, czyli można, bo wielu się zastanawiało, czy to można łączyć, można, no tylko szkoda, że w dotacji jesteśmy ujęci jako siatkówka, a nie dwie dyscypliny olimpijskie, jaką jest piłka siatkowa i siatkówka plażowa, ale jakoś sobie radzimy, myślę, że będziemy mniej mówić o pieniądzach, postaram się przynajmniej.
3: Tutaj ostro pomagacie czołowej chlubie województwa warmińsko-mazurskiego w pluslidze grającej, czyli AZS-owi. On często gęsto z powodu remontu urani w Iławie grał. Teraz już nie, ale ciągle macie kontakt.
4: Tak, cały czas. No, mieliśmy wcześniej też już, ponieważ czy to mecze właśnie takie towarzyskie AZS rozgrywał u nas w naszej hali. Wówczas też pomagaliśmy przy tym. No i gdy tylko pojawiła się taka inicjatywa, że w naszej hali przez, no nie mieliśmy przez ile jeszcze na początku, ale się okazało, że prawie przez 2,5 roku rozgrywki były plus ligi. No, byliśmy bardzo zaangażowani jako wolontariusze, dzieci pomagające przy tym turnieju. No, a ja osobiście no, bardzo dużo starałem się pomóc. pomóc. Praktycznie miałem dwa takie dni przy meczu wyjęte z życia, ponieważ no, od początku do końca starałem się pomóc zespołom, które przyjeżdżają, nie tylko AZS-owi, ale również tym przyjezdnym. A przy okazji też coś tam podejrzałem jako trener, bo zawsze byłem ciekawski. I był to dla mnie kolejny jakby warsztat potwierdzenia tego, co robię, czy robię to dobrze, czy źle. Mogłem porozmawiać z trenerami. Mamy w Polsce naprawdę bardzo dobrych trenerów w Plus Lidze. Wielu z nich znałem, z wieloma zawodnikami również się znałem, także fajne było takie spotkania miłe i był to fajny czas dla mnie, dla młodzieży również, piękna przygoda z wolontariatem, tym halowym.
3: No i udało się zobaczyć wychowanka swojego po latach w akcji.
4: Tam sukcesywnie Przemka widziałem zazwyczaj, czy to w telewizji. Grał w zespołach właśnie plusligowych, Przemka Stępnia. No na pewno miłe to było, zawsze gdy przyjeżdżał, fajnie widzieliśmy się na hali, rozmawialiśmy. Zresztą do dzisiaj mamy fantastyczny kontakt i nie ma problemu. Jest blisko nas, gdy mamy te świąteczne gale, czy przy okazji letniej gali. Zawsze jest, nawet został laureatem ostatniej letniej gali z żoną, też siatkarką.
3: Kto jest teraz najbardziej znanym, rozpoznawalnym właśnie z tej waszej szkoły, takim medialnym, oprócz Przemka, na rynku siatkarskim?
4: Myślę, że najbardziej Przemek. Te lata ostatnie, wcześniej była to Patrycja Polak, odeszła od nas do klubu pierwszoligowego, a potem grała już w zespołach ekstraklasy, również grała w lidze włoskiej, w reprezentacji Polski. No Maciek Rudol, wiadomo, nasz plażowicz, nasza można powiedzieć plażowa legenda, który no, zdobywał medale Mistrzostw Europy, Świata i ten medal Mistrzostw Świata do lat 23, którego byłem świadkiem, bo na szczęście to mistrzostwo odbywało się w Mysłowicach w 2014 roku wspomnianym. No byłem tam na trybunach, gdy śpiewaliśmy, bo się zepsuła aparatura i trybuny odśpiewały hymn Mazurka Dąbrowskiego. Również śpiewałem wraz z rodzicami Maćka, z przyjaciółmi. No nie ukrywam, jedna z chwil właśnie fantastycznych w sporcie, kiedy łzy same cisnęły się i leciały bardzo mocno łzy, ale łzy szczęścia.
3: A najmłodsze roczniki, teraz jacyś podopieczni, gdzieś udało się ich wepchnąć na wyższe obroty?
4: No wciąż to czekamy, no taka w ubiegłym roku dziewczyna, która 4 lata spędziła w naszym klubie od początku do końca, odeszła, nie z mojej akurat przyczyny, do Olsztyna. Mówię tutaj o Gabrieli Jakubowskiej, która zdobyła Mistrzostwo Europy w ubiegłym roku. Gratuluję jej, aczkolwiek trochę miałem inny pomysł na rozwój tej dziewczyny, ale poszła swoją drogą.
3: A macie ten sam problem, bo jak rozmawiamy z trenerami różnych dyscyplin, między innymi koszykówki, to zawsze jednak poważnym problemem i kluczowym etapem stają się studia tych zawodników, czyli jak już wyjeżdżają, to nie wracają. I to też się potwierdza?
4: Tak, no nawet przykład mój prywatny, rodzinny. 4 moje nasze córki, wszystkie siatkarki, wszystkie w zrywie do końca, do matury. Po maturze wyjeżdżały z Iławy, właśnie kontynuując grę, studiując, wszystkie skończyły dobre uczelnie. No bo nie ukrywam, no w Iławie nie ma najlepszych uczelni, nie jesteśmy zagłębiem uczelnianym i to jest jeden z powodów, oczywiście, że tak. Kiedyś takim powodem było dla chłopaków wojsko, bo niestety kończyli maturę i musieli gdzieś uciekać na studia, bo w Iławie w ogóle nie było żadnej uczelni. Czekało na nich bilety do wojska, więc szybko uciekali. Natomiast no teraz oczywiście jest taka sytuacja, że nawet mamy taki pomysł, że tylko szkolimy do tego momentu właśnie juniorki, czyli tego etapu do matury i dziewczęta i chłopcy, mniejszej ilości chłopcy, ale dziewczęta głównie, no wyfruwają, no, ale też sobie układają w miarę życie, bo można fajnie. Wielu mamy wychowanków, którzy aktualnie grają jeszcze w drugoligowych zespołach, czy w pierwszoligowych niedawno zespołach, w tym zapleczu ekstraklasy, kończyli studia. Także siatkówka na pewno pomaga im właśnie w tym takim przejściu z tego uczniowskiego życia przez studenckie do tego dorosłego życia.
3: Jakie jest zakusy, żeby zrobić coś więcej niż te juniorki, kadetki, młodziczki w Iławie, czy obecnie nie za bardzo jest kim?
4: Nie tyle kim, co w czym, czyli miałem o tym nie mówić o FOS-ie, ale no, niestety jest to nieodzowny czynnik. Tak. Nikt za darmo nie pojedzie z zawodniczkami w odległe tereny w Polsce. Nasze koszty takiego zespołu młodzieżowego, który mamy na poziomie juniorek młodszych, młodziczek i kindera, czyli tam mini siatkówki plus plażówka, to jest około 120 tysięcy rocznie, którym wydajemy. No, dotacja jest około 36-8 tysięcy z miasta, a reszta musimy sami zdobywać te środki i pozyskujemy te środki. Natomiast druga liga, no to jest co najmniej 3-4 razy tyle.
3: To przejdźmy teraz do sprawności młodzieży. Jak ona się zmieniała na przestrzeni tych 40 lat? Faktycznie się zastały trochę te roczniki młodsze, czy są nadal sprawne?
4: Tu jest przykry temat. Ja nie tylko jako trener, ale jako nauczyciel wychowania fizycznego ten problem już widziałem dawno, ponieważ szczególnie pracując w szkole średniej, przychodziła ta dzieciarnia po podstawówce czy po gimnazjum, no i coraz bardziej im dalej to szło, tym bardziej były problemy. No nie tylko szkoła, bo szkoła też pewnych rzeczy nie zrobi, nauczyciel nie zrobi w szkole podstawowej pewnych rzeczy, gdy nie ma do tego środków. Bazy często są to takie bariery. Aczkolwiek tutaj tutaj uważam, że można przycisnąć i można to zrobić. Ale również te bariery takie, które no, są na co dzień dzisiaj. No niestety pojawił się internet, pojawiła się komórka. Te dzieci częściej przebywają w domu, rodzice ich wyganiają. Kiedyś nas, moje pokolenie, myślę, że i pana redaktora pokolenie, było właśnie zaganiane do domu z podwórka przez rodziców, a teraz jest często wyganiane, bo wiemy jak to jest. Tam na tym podwórku no, działy się różne rzeczy, ale też dużo dobrych rzeczy działo się, takich jak tam właśnie ta bieganina, granie w różne, wymyślanie gier, czyli tak jakby zdobywanie tej sprawności ogólnej, która jest potrzebna, czyli żeby dzieciak umiał biegać przodem, tyłem, skakać, wyskakiwać, wykonywać elementy na trzepaku, te tam wymyki różnego rodzaju, popisując się gra w klasy, czy gra w gumę. To były te elementy. 35 lat temu, jak przychodzili do mnie chłopcy do mechanika po 8 klasie, nie grający nigdy w siatkówkę, przychodzili na trening i po pół roku byli już naprawdę gotowymi do gry. Teraz takiej możliwości nie ma. Teraz nabory robimy w 4, 5, 6 klasie, w tym złotym wieku dziecka i tam staramy się te dzieci uczyć, nauczyć. Jak tam załapią, no to już pojedyncze przypadki 6, 7 klas, ale naprawdę bardzo ciężko, żeby taki dzieciak przyszedł w późnym wieku, no bo nie ma tej sprawności. No, po prostu jest to przeszkoda, jest to bariera na drodze właśnie tej gry, a siatkówka jest grą bardzo techniczną i naprawdę tej techniki jest tak dużo, no że nie do opanowania. Teraz w strukturze treningu na 2 godziny 40 minut poświęcamy na sprawność. Kiedyś na tę sprawność poświęcaliśmy 15-20 minut, teraz 40 minut poświęcamy na sprawność, dopiero potem wchodzi siatkówka. Bo inaczej byśmy w ogóle nie mieli żadnych wyników, że nie nauczylibyśmy tej młodzieży.
3: Na przestrzeni tych 40 lat coś w zasadach siatkówki się zmieniło? Gry?
4: Wielka ewolucja. Od początku nawet mojej takiej kariery trenerskiej przez te 40 lat to przeszliśmy bardzo dużo od tego. Kiedyś tam zagrywka netto była już błędem, teraz nie jest takim błędem. Wprowadzono zawodnika libero, ewolucja w tych odbiciach, górą-dołem, kiedy podwójna, kiedy niesiona, rzucona te elementy. Teraz znów zapowiada FIFA-B, znów Federacja Światowa zmiany w przepisach, które są rzeczywiście znowu takie rewolucyjne. Zawsze jestem za zmianami, staram się, żeby ten rozwój powinien następować i jestem za. Jest ciekawsza siatkówka moim zdaniem, a już przede wszystkim telewizja. No telewizja spowodowała, że siatkówkę naprawdę. Ja wolę naprawdę tak szczerze oglądać w telewizji mecz niż na żywo. Podczas tych wspomnianych meczów AZS-u często było tak, że no byłem na żywo, ale jak wracałem do domu i za 2-3 godziny była powtórka, to bardzo chętnie oglądałem powtórkę tego samego meczu, na którym siedziałem, bo mogłem zobaczyć trochę więcej siatkówki, bo tam troszeczkę musiałem być skoncentrowany na inne rzeczy i tej siatkówki tak nie widać.
3: Jak to zawsze w szkole powtarzali, stań dalej, to zobaczysz więcej, czyli lepiej widać po prostu z szerszej perspektywy. Nabór to w zasadzie cały rok prowadzicie. Jakie jest zainteresowanie? Mniej więcej równy podział kadetki, juniorki, młodziczki, czy jednak gdzieś udaje się więcej skompletować?
4: W zawodach uczestniczymy w tych kategoriach, natomiast nabór prowadzimy na poziomie 4, 5, 6 klasy. Takie nabory ogłaszamy. No był taki moment, kiedy przerwaliśmy ogłaszać nabory. Tą grupę akurat prowadzą moje trenerki, czyli moja żona Małgorzata to najmłodszą i trenerka Monika Gromadzka tą grupę, taką kadra B, przejściowa między kadrą A. Faktycznie były takie momenty w ubiegłym sezonie, że no mieliśmy na treningu po 75-78 zawodniczek ćwiczących. Fakt, że to są 3 sektory, podzielone na te 3 sektory nas 3 trenerów. Też fajne rozwiązanie, bo mamy praktycznie w 2 godziny 3 treningi zrobione, ale no ta ilość była tak duża, że musieliśmy się ograniczać tylko do pewnych elementów i niektórych już nie mogliśmy zrobić, było to za dużo. Aczkolwiek serce radowało, no bo ciągle były telefony, ciągle zainteresowanie z siatkówką, bo to cieszy z jednej strony, z drugiej blokuje nas baza. Na pewno gdybyśmy mieli większy dostęp do bazy szkoleniowej, byłoby łatwiej, byśmy rozłożyli to na 5 dni, to, a mamy niestety tylko 3 dni i to często piątki nam wypadają, bo w hali są różnego rodzaju imprezy i tracimy na tym. Także tu nabór to jest na poziomie 4, 5, 6 klasy i tak zachęcamy. Ja jako nauczyciel wykształcony przez studia wiem, że to jest taki złoty wiek dziecka i z mojego doświadczenia wynika, że w tym momencie rzeczywiście te dzieci mają taką tak zwaną smykałkę, one wszystko potrafią, są bardzo uzdolnione koordynacyjnie, bo potem to zanika. Takie okresy właśnie ich wzrastania, rozwoju osobowości trochę inne i jak tam nie załapią w tym złotym wieku dziecka, to potem są problemy. Można jeszcze oczywiście, ale już to troszeczkę jest trudniejsze zadanie i dla dzieciaka, i dla trenera. Dlatego zachęcamy jak już rodziców w tym wieku właśnie złotym, 4., 5., 6. klasa do tego, żeby no wciąż jeszcze mamy otwarte wrota do zrywu, chętnie zapraszamy na nasze zajęcia, no i nie płaczemy z tego powodu, bo naprawdę mamy. No, wczoraj na treningu było 68 osób. Cały czas jest tak, że pod tą 70 podjeżdżamy, pomimo, że tak za bardzo się aż nie reklamujemy w tej kwestii, tylko tak spontanicznie na naszym profilu na Facebooku.
3: Macie duży odsiew kandydatów, którym musicie powiedzieć, że no sorki, tutaj za dużo się nie da zdziałać?
4: No właśnie mamy z tym problem. Niedawno spotkałem się z moim wychowankiem, Sławkiem Banackim, który prowadzi również zajęcia takie pływackie i on mówi, Miciu, potraficie powiedzieć nie dzieciakowi, bo macie na pewno takie dzieciaki, które, no wiesz, że nie, ty widzisz, że on nie rokuje. Ja mówię, no męczymy się z tym, raczej nie, no my też mamy taki problem. No jest to taki nasz problem, nasze serce, które starałoby się, żeby tym dzieciakom naprawdę pomóc. Także no raczej nie mówimy tego aż tak mocno, ale też nie przychodzą aż tak, brzydko mówiąc, słabe te dzieci, żeby to mówić. Czasami może by się chciało, bo jest trudniej, ale wytrzymujemy to i zachęcamy wszystkich. Gdzieś tam na jakimś etapie, no odchodzą też ludzie, no bo są różnego rodzaju bariery z ich strony, czy to do jazdy, a szczególnie w ostatnim okresie Iława tak zakorkowana, że też rodzice, bo mamy też młodzież nie tylko z Iławy, ale tu z okolic Iławy, pod Nowe Miasto, pod Lubawę, pod Służb, z tych wiosek i ciężko dojechać do nas jest, a zajęcia mamy od 16, więc to jest ten godziny szczytu, także to są też pewnego rodzaju bariery. Czasami dzieciaki odchodzą, bo jednak więcej chcą skupić się na nauce, gdzieś tam rodzice bardziej tu jednak cisną, no my ciśniemy do siatkówki, ale też ciśniemy tego, żeby łączyć siatkówkę z nauką. Ja zawsze powtarzam, nie sztuką być siatkarzem, nie sztuką być naukowcem, ale spróbuj połączyć i zostań siatkarzem, naukowcem. Dobrze się ucz i bądź siatkarzem. Co roku przy końcu semestru czy końcu roku zbieramy i sobie tam gdzieś dyskretnie zapisujemy ich średnie ocen i naprawdę reagujemy. Gdy tam jest jakiś problem, no to wtedy rozmawiamy czy z rodzicem, czy nawet z takim zawodnikiem, ale też w większości nie mamy problemu. W większości jest sytuacja taka, że mamy no, bardzo dobrych uczniów, także to nas bardzo raduje. No, siatkówka jest taką grą, że niestety ten umysł musi być tutaj bardzo dynamiczny, jest to bardzo szybka gra, bardzo dynamiczna, te decyzje trzeba podejmować bardzo szybko i trafnie najlepiej i konkretnie sprecyzowane, także tu na pewno się tego elementu intelektualnego nie da oszukać. Jeśli chodzi o to, że kadetki, młodziczki, no to w rozgrywkach ligowych, tego nie przeskoczymy, są roczniki, które mogą grać i według tych roczników gramy. Natomiast tak jak mówię, jest kadra A, gdzie są zawodniczki, wiadomo, skupione wokół grania w młodziczkach, w kadetkach, w tych rocznikach.
3: Te najlepsze.
4: No można powiedzieć takie te najlepsze, ale też i najstarsze. Niektóre z nich, no jeszcze często na tych meczach w tak zwanym klaskaczu stoją i klaszczą tam. Też mają jakąś przygodę, też i dla nich jest przygoda. Też wielu chłopaków wspomina, że kiedyś z Przemkiem Stępniem był w jednej drużynie, wprawdzie nie grał, ale mu klaskał gdzieś tam, no i to takie, to jest też jakiś tam sposób rozwoju tego dzieciaka. No niestety Bozia talentem dzieli różnie, no nie wszyscy mają ten talent. To ma być dla nich właśnie fajna przygoda, fajne zajęcia, sympatyczni. Staramy się być trenerzy również dla nich, ile to się da, chociaż to bywa różnie, ponieważ jest, jak to moja żona mówi, hala jest duża, więc ja muszę do was krzyczeć, żebyście mnie usłyszały, a niektóre może odbierają osoby to, że jako jest tam się krzyczy na nie. To nie jest tak.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Ostatnio czytaliśmy, że powołania były robione i testowane zawodniczki. Jak to poszło?
4: To są takie konsultacje w tych najmłodszych grupach. Rocznik 2014, trzy nasze dziewczyny były na takiej konsultacji w Kętrzynie. Odbywały tam się sprawdziany, jakieś tam gry. Trenerzy odpowiedzialni za to oceniali te zawodniczki, punktowali. I one według tych punktów, według takiej oceny będą potem ewentualnie powoływane właśnie na konsultację tak zwaną regionalną, która już jest takim wstępem później do reprezentacji Polski. No, przez taką drogę wspomniana przeze mnie Gabrysia przeszła tutaj niedawno właśnie i właśnie od takiego szkolenia, od szkolenia przez kadry wojewódzkie można dotrzeć do reprezentacji narodowej. Również w roczniku 2013, czyli w tym drugim roczniku już troszeczkę wyższym, jedna nasza zawodniczka była. Bardzo słyszałem dobre, pochlebne opinie, na razie opinie, jeszcze nie przyszły powołania kolejne. No i w roczniku tym takim już docelowym, można powiedzieć, na Olimpiadę Młodzieży, akurat też ja jestem też tam trenerem, uczestniczyłem w takiej trzydniowej konsultacji w Braniewie. Tam nasze dwie dziewczyny również uczestniczą. Ta Olimpiada Młodzieży jest takim wstępem do tego, że może kiedyś będziemy mieć olimpijczyka, który zagra, będzie grał w reprezentacji na prawdziwych igrzyskach olimpijskich, właśnie na tych, które dla mnie zawsze... Jeszcze nie doczekałem tego, ale zawsze marzyłem i marzę wciąż jeszcze o tym, żeby wykonać olimpijczyka. Także mam nadzieję, że zdążę jeszcze.
3: Patrząc na cały kraj, to jak wypada właśnie Iława i Warmińsko-Mazurskie? Jest kraj jakoś tak podzielony, że któreś województwo, któryś region to jest kuźnia tych talentów? Czy nie? Czy to jednak porówno?
4: Trochę to się pozmieniało na przestrzeni lat. Był taki czas, kiedy no, Iława była bardzo wysoko. Byliśmy przez wiele lat najlepszym zespołem w siatkówce plażowej w Polsce, a w siatkówce halowej również no, zdobywaliśmy medale. No, dwa medale Mistrzostw Polski, młodziczek, to nie jest taka przelewka zdobyte. I byliśmy tam wysoko w tych, można powiedzieć, rankingach i w takich poczynaniach. No ale troszeczkę pozmieniały się te struktury, jeśli chodzi o szkolenie w kraju. Powstały tak zwane szkoły mistrzostwa sportowego. Ma jakiś to sens może. może, ale założeniem tego było, żeby tam pozyskiwać zawodniczki z jakichś takich małych klubików, gdzie no nie ma takiego szkolenia, ale jest, pojawi się zawodniczka, a to do końca tak nie było. Często te właśnie szkoły mistrzostwa sportowego obławiają się, zbierając talenty, nie patrząc, czy tu jest dobry ośrodek, czy dobrzy trenerzy. Też to odczuliśmy. Porywają te zawodniczki do siebie i tam, o ile jeszcze te ośrodki osiągają jakieś wyniki i te dziewczęta trafiają do kadr narodowych, to okej, ale no różnie to bywa. Niestety, przykro mi powiedzieć, że często są to takie ośrodki, które po prostu sobie nabijają kasę przez to, że no mają tam jednak dużą dotację, przez to, że są szkołą mistrzostwa sportowego. Starym trenerem jestem doświadczonym i oglądając zawodniczkę 2 lata temu czy 3 lata temu, na jakimś tam poziomie oglądam ją teraz, no i niestety jak ja nie widzę postępu, wręcz nawet troszeczkę w drugą stronę regres, to to jest przykro. Tam, gdzie ona powinna się rozwinąć wśród tych najlepszych, ona nie rozwija się, tylko można powiedzieć stoi w miejscu. I
3: zajrzyjmy jeszcze na plażę naszą, bo tutaj są, przypomnijmy, boiska piaszczyste, można sobie pykać w siatkówkę praktycznie przez całe lato, nawet odbywa się cykl tych meczów.
4: 30 lat już tworzymy, można powiedzieć, mistrzostwa Iławy i one są cykliczne i odbywają się przez 30 lat. Natomiast lato z beach volley też cieszy się różnym zainteresowaniem. Kiedyś cieszyło się większym zainteresowaniem, no gdyż było mniej również tych turniejów w Polsce, no gdy ta siatkówka parzywa nie była aż tak popularna. No i też my nie oferujemy na tych zawodach jakichś kokosów, a są ośrodki, które no nie robią tego profesjonalnie dobrze, no ale mają takie źródła finansowe, że no fundują nawet nagrody finansowe, gdzie u nas są tylko statuetki, no i tam ludzie jadą. Więc stwierdziliśmy, że jeżeli nie ma aż takiego zainteresowania, jeżeli to nasza tylko lokalna młodzież, to my i tak trenujemy wakacje, cały czas na tej plaży jesteśmy, spotykamy się, ale żeby przyjść i tylko grać swoimi zawodnikami tu i z okolic, no to nie było to sensu, ale to co jest, robimy, uważam, robimy intensywnie, fajnie, staramy się coś tam jakieś nawet pozyskać, jakiegoś partnera, żeby jakieś tam drobne, to drobne, ale nagrody pozyskiwać. Jest to takie rekreacyjne zajęcie, ale plaża dudni. Ja jestem, serce mi rośnie, gdy ja kończę trening o 18, czy w wakacje, czy w tych okresach tam maj, czerwiec, a tu już czeka prawie 50-60 osób na te 3 boiska i tam się kłócą o to, kto wchodzi. Wystąpiłem z takim, przez wiele lat występuję już o rozbudowę tych boisk, o to rozbudowanie 4. boiska, które mieści się tam, tylko kwestia przesunięcia o 5 metrów, o zrobienie jakichś małych trybunek, ogrodzenia tego terenu, bo naprawdę fajnym ośrodkiem by się to stało na dzikiej plaży. No niestety tak, problemy są, wiadomo, nie ma mnie w polityce, więc nie ma tego. Ktoś mi powiedział, że powinienem startować na radnego, wtedy bym sobie załatwił tutaj. Ja nie myślę, żeby być radnym, to trzeba sobie załatwiać, tylko radny ma załatwiać dla nas, a dla wszystkich wszystkie problemy. Nie, że każdy sobie załatwi, zostanie radnym dla siebie. Także nie zostanę radnym nigdy. Dla mnie moją polityką jest siatkówka i zrywola i wychowanie młodzieży, a o te boiska wciąż będę walczył. Wciąż my dbamy najbardziej o te boiska, bo my tam staramy się maszyną zmiękczać te boiska, równać te boiska, nasz sprzęt, siatki, linie, tam wszystko jest rozłożone, także praktycznie duży wkład robimy. Nie zawsze zauważane, ale nie dlatego zauważenia my robimy, tylko dlatego, żeby cieszyło nas oko i serce, gdy właśnie wychodząc z tych zajęć widzimy te tłumy, które idą na dziką plażę, żeby grać w siatkówkę. Plaża miejska to powinno być miejska, czyli miasto powinno to, o to zadbać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jak były te boiska robione, chodziłem drzwiami, oknami, wyrzucali mnie. To był mój pomysł na zbudowanie 4 fajnych boisk i wiem, jak budowano. Budowano je bez mojej wiedzy. W tym czasie dodam, że z Urzędu Marszałkowskiego był telefon z Olsztyna, żebym pomógł przy budowie boisk w Olsztynie. Czyli tam mnie zauważono, a w tym moim mieście tu niezauważony byłem. Było wiele błędów, musieliśmy tam przekopywać słupki, bo było niezgodnie z przepisami i nie moglibyśmy zawodów rozgrywać. Niestety, no szkoda, że jak ktoś się zna na czymś, nie jest akurat do tego brany, tylko po prostu są fachowcy, którzy jak zwykle potrafią spieprzyć tą robotę. Te siatki, kiedyś tak było, że każdy musiał ze swoją przychodzić. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, no faktycznie ten zryw już się tak, można powiedzieć, obłowił, ten sprzęt gdzieś tam zawsze mieliśmy, bo mieliśmy zgrupowania wyjazdowe, więc zabieraliśmy, kupowaliśmy ten sprzęt. Było tyle tego sprzętu, że stwierdziłem, że eksperymentalnie najpierw na tydzień, potem na miesiąc rozwiesiliśmy siatki, potem położyliśmy te linie. Czy ukradną? Tak, oczywiście, z zagadką. Nie ukradną. Tam czasami są poniszczone, urwana linka, bo niektórzy się wieszają na tych siatkach, żeby obniżyć sobie, to może tak spokojnie sobie tam obniżyć. One są do dyspozycji. Ja marzę, żeby to było takie fajne, profesjonalne, jak w starych jabłonkach, bo tam pracujemy, wiem, jak to wygląda. I ogrodzone, żeby to było pomieszczenie, żebym tam nie widział biegających po boisku, co niektórych pseudosiatkarzy z papierosem w ręku, bo tak nie powinno być. Wciąż jeszcze mam marzenia, wciąż mimo mojego wieku, wciąż jeszcze marzę i mam pomysły na to, tylko żeby mnie chcieli posłuchać, żebym ja, nie będąc radnym, mógł w tym mieście coś jeszcze stworzyć, pomóc i naprawdę zbudować. Fajnie, że turyści przychodzą. Turyści, ja widzę tych turystów, którzy przychodzą, którzy właśnie podziwiają nasze zajęcia, naszą grę, bardzo fajnie fajne te zajęcia są, jako te 17 turyści chodzą i widziałem dokładnie taką scenę. Podziwiali, klaskali nam, że takie fajne akcje gramy i tak przechodząc tą alejką, chcieli zrobić taką nawrotkę sobie dołem przez plażę tamtędy, bo akurat to byli turyści, chyba w tej chwili oni mieszkali w tym czasie. No i wracając przez tą do góry usłyszałem ich taką recenzję, można powiedzieć, i opinię. Zobacz, tu tak fajnie ta młodzież, a tam jak to może być tak? Myślę, że chyba wiemy, o jaki problem chodzi. Dzika plaża jest fajnym miejscem naprawdę, gdzie można by było czas spędzać. Ja wiem, co tam się dzieje, naprawdę. Jest mi przykro. Ja, stary pedagog, z tym czułym sercem na te wyrazy, na alkohol, na inne rzeczy. No widzę tam, mówię tak, do płotu jest fajna sprawa, za płotem już nie zawsze jest fajna sprawa. Z tym też warto by było. Rozmawiałem jako przewodniczący Rady Sportu wielokrotnie z naszymi władzami na ten temat. Oni mówią, co my możemy zrobić, my zgłaszamy na policję. Tego powinno się naprawdę siąść porządnie, podjąć decyzję, bo tak nie może być, że my tu gramy. Często zwracam uwagę tej młodzieży, pseudomłodzieży za płotem, stojący z papierochami, żeby troszeczkę odeszli dalej, bo tu mówię, zobaczcie, oni mają przerwę, piją teraz wodę, trenują, a wy dmuchacie na nich te papierochy wstrętne i zioniecie alkoholem. No oczywiście słyszę wyrazy, tu szkole, młodzież i staram się ich wychowywać, a za chwilę to są metry. Jest brak tego wychowania, brak reakcji i brak reakcji naszych służb, bo ja tych służb naprawdę nie widzę. Jak je widzę, to one przejeżdżają sobie, popatrzą na dziewczyny trenujące w siatkówkę, a nie na ten problem, który tam jest właśnie na tej plaży, tam na tych ławeczkach.
3: Zajrzyjmy jeszcze do Starych Jabłonek, tam coroczny międzynarodowy wielkie święto siatkówki. Zryw Wolej też tam pomaga.
4: O tak, od samego początku, czyli od 2003 roku, można powiedzieć, kolejne pokolenie uczestniczy w tych właśnie tym wolontariacie. Zaczynaliśmy od Mistrzostw Europy do lat 23, potem przez te Puchary Świata, Mistrzostwa Świata. Oni muszą się wykazać. To nie jest tak, że każdy sobie może zostać tym wolontariuszem. Oni musieli się wykazać przez cały rok sumiennym trenowaniem. Te najmłodsze uczestniczyć jako wolontariat pomocy tutaj starszym koleżankom przy meczach ligowych. Też nie obchodzimy faktu nauki, to jest też istotny element. Także zbieramy tych wolontariuszy. To jest około przeszło 60 osób w Starych Jabłonkach, w hotelu Anders. Fajnie spędzone czasy. Dla młodzieży piękna przygoda. Spotkanie z najlepszymi, tym razem w Europie, pomagając im, podając piłki, równając boiska. Jesteśmy tam naprawdę. No i jesteśmy oceniani bardzo, bardzo wysoko przez wiele, wiele lat. Przez właścicieli hotelu Anders, ale nie tylko ich, przez władze Światowej Federacji również, czy Europejskiej Federacji. Także jesteśmy znani tam. Sędziowie, czy przedstawiciele właśnie tych federacji przyjeżdżają, no to z daleka już się do nas uśmiechają, widzą, poznają nas. Także jest to miłe, fajne, sympatyczne. No jesteśmy takimi dobrymi ambasadorami ławy w Starych Jabłonkach podczas takiej imprezy. Wspominanie przez speakera w telewizji również.
3: A komu kibicujecie najmocniej?
4: Najlepszym siatkarkom, siatkarzom, ale oczywiście zazwyczaj Polakom, Polkom i naszym polskim parom siatkarskim. Był taki czas, kiedy właśnie kibicowaliśmy i pomagaliśmy Maćkowi Rudolowi, który grał właśnie na tych imprezach. Sylwia Pilarek również grała, Paulina Eska, o takie fajne nazwisko, również występowała na tych zawodach, a wcześniej byli wolontariuszami. Kiedyś Maciek mi opowiadał, że jeden z Brodziczyków pyta go, słuchaj stary, ja tak ciebie gdzieś kojarzę, coś tak. On mówi, wiesz, 3 lata temu porównałem ci boisko, jak grałeś tutaj w Starych Jabłonkach. Taka fajna impreza, fajne mówi wspomnienie tego i takie, no fajne, można być podającym piłki, gdzie kiedyś można stać się zawodnikiem tym grającym na tych boiskach.
3: Także zachęcamy do rozpoczęcia przygody z siatkówką, bo tak może się to skończyć.
4: Oczywiście, że tak. I często kończy.
3: Zaprośmy jeszcze raz na treningi, kiedy można wpadać i czy w ogóle można, czy macie takie drzwi otwarte, że każdy może sobie przyjść pokibicować i kiedy na halę?
4: Można przychodzić na treningi, ale chodzi o uczestnictwo, ponieważ no jednak wypraszamy osoby, które przychodzą sobie na treningi, żeby popatrzeć, pośmiać się, coś tam, no bo różne są przypadki. A poza tym jest ustawa tak zwana kamilkowa, gdzie na tych zajęciach mogą przebywać osoby tylko, które posiadają odpowiednie zaświadczenia, a więc nie wpuszczamy tak, szczególnie młodzieży, żeby sobie przyszła tak zwaną bekę kręcić tam z trybun, z dziewczyny, z koleżanek ewentualnie, ale zapraszamy na zajęcia oczywiście do hali miejskiej w Iławie. Wcześniej warto zadzwonić do Zrywu, Zryw Wolej napisać, wszędzie wyskoczy, co jest, adres i telefon. Dzieci 4., 5., 6. klasa szkoły podstawowej, no przy dobrych warunkach fizycznych 7., 8. klasa jeszcze przyjmiemy, ale to będziemy takie próbne treningi robić. Także tu wciąż jesteśmy otwarci, ale mam nadzieję, przykro mi mówić, że to tłumy nie będą, tylko pojedyncze przypadki, które będziemy tutaj szkolić, bo nie zmieścimy się po prostu. Walczymy o miejsce na hali, ale jeszcze nie teraz, ale te 70 osób to naprawdę jest dużo na jednym treningu i wyciskają z nas ostatnie poty.
3: No to wszyscy zgłaszają, że niestety jeszcze drugie tyle hal, co Iława ma, by się przydało, żeby wszystkich pomieścić, bo sport się okazuje jest popularny i to chyba w każdym wydaniu.
4: Może by się przydała oprócz tej hali, ja myślę, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z naszymi władzami, owadzami, jakaś hala targowa, no ale wystawy kwiatów, jakieś takie dmuchańce, inne rzeczy, no to uważam, że no mogłyby być nie na hali widowiskowo-sportowej, czy spotkania z politykami, tylko w jakichś właśnie innych halach, takich jak Maja Ostróda, wiele takich hal targowych, na których właśnie takie odbywają się imprezy. Jeżeli chodzi o sport, byśmy się naprawdę, my tutaj sportowcy halowi, ręczna siatkówka, koszykówka, halowa nożna, pomieścilibyśmy się.
3: 40 lat zrywu Wolej i Ława, no i na koniec życzymy drugich co najmniej tylu, a zbliża się 50-lecie.
4: Tak, notabene to 2 listopada jest taka oficjalna data, no ale chcemy troszeczkę zagiąć czasoprzestrzeń i trochę wcześniej zrobimy. Planujemy 19 września, dzień po moich 65 urodzinach, w dniu przejścia na emeryturę oficjalnie już, zrobić takie 40-lecie właśnie zrywu, gdzie zaproszę naprawdę wszystkich moich wspaniałych wychowanków, zaproszę przyjaciół, którzy byli z nami, byli tu również sponsorzy, partnerzy nasi. Dzisiaj już mówimy, że to będzie sobota, będzie fajny dzień, gdzie zaczniemy właśnie tą dzieciarnią najmłodszą. Wszyscy w zrywie będą mieć to święto i będzie to ciekawa, fajna impreza, na którą już serdecznie zapraszam słuchaczy Radia SK.
3: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był trener siatkówki w Wiławie Mieczysław Pietroczuk.
4: Dziękuję serdecznie.
0: SK Iława News.
1: Przez 10 godzin i 2 minuty Zofia Burkiewicz z Iławy płynęła przez zimny jeziorak. Najpierw duży, potem mały. Jak najlepiej ją przywitać? Tylko kwiatami i piskiem.
5: Zrobiła to!
6: Zosiu!
1: Powiedzcie, co wy jesteście za ekipą? Skąd wy się znacie?
7: Ze szkoły. Świetnie, jesteśmy bardzo dumni.
8: Dumni jesteśmy.
7: Że mamy taką osobę i pływanie najważniejsze.
1: Gdzie chodzicie do szkoły?
9: Z Lubawy.
1: Przyjechaliście tu z Lubawy?
7: Tak.
8: Teraz dużo odpoczynku.
1: A na to ostanek?
10: Ja dzisiaj jako orka. Na początku Zosia trenowała u mnie jeszcze, gdy ja się zajmowałam pływaniem, więc to taka szczególnie dla mnie okazja, że Zosia kontynuuje swoją pasję pływacką i zdobywa takie chyba dla większości ludzi nieosiągalne marzenia, cele i po prostu się spełnia w tym, co orka też zaproponowała i jesteśmy bardzo z niej dumni i gratulujemy.
1: Nie jest pierwszą kobietą, która przepłynęła?
10: Nie, jest pierwszą kobietą, poniżej 18 roku życia.
11: Patryk Jakubczyk.
1: Widziałam łzy wzruszenia.
11: Zdecydowanie, jesteśmy bardzo zadowoleni z Zosi. Jest to nie lada wyczyn, bo jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła, to druga osoba niepełnoletnia przepłynęła jeziorak. Ale Zosia była bardzo zdeterminowana i na treningach, i teraz, dzisiaj zdecydowanie także zasłużyła.
1: Jak często trenuje?
11: Zosia trenuje 7 razy w tygodniu, także naprawdę bardzo dużo. Przez całe wakacje przygotowywała się do pływania open water. Pod koniec, ostatnie 2 tygodnie sierpnia była na obozie, który bardzo dobrze przepracowała, no i skutek widzimy dzisiaj.
1: Jaką ona jest w ogóle zawodniczką? No, że zawziętą to już wiemy, bo doprowadziła do końca to, co sobie zamierzyła.
11: Bardzo skrupulatną. Bardzo dokładno i tak jak pani powiedziała, bardzo, bardzo zawzięto.
12: Łukasz Burkiewicz.
13: Anna Burkiewicz.
1: Jesteście państwo rodzicami Zosi, która przepłynęła jako pierwsza niepełnoletnia kobieta jeziorak, duży jeziorak, wraz z małym zresztą.
13: Tak. Przepłynęła w niecałe 10 godzin. Dystans 28 km 400 metrów.
1: Ja słyszałam, że to pani jest taka bliżej sportu niż mąż.
13: Z racji wykształcenia może też. Ja jestem wufistką.
1: Uczy pani WF-u?
13: Tak, w szkole specjalnej.
1: Czy uczyła pani też Zosię?
13: Nie, Zosia powinna nas uczyć. Pływania, wytrwałości, dyscypliny, zdecydowanie tak.
1: Czy patrzyliście, zaglądaliście w prognozy, czy dzisiaj będzie dobry dzień?
13: Oczywiście, to wszystko było wcześniej zaplanowane, patrzyliśmy na pogodę, musiało być to tak, żeby nie było wiatru, żeby było w miarę słonecznie, żeby oczywiście nie było deszczu.
1: Panie Łukaszu, kto płynął z Zosią, kto ją asekurował?
14: Trener, żona i partnerka trenera.
1: A skąd wypływała w ogóle?
14: Z Dobrzyk.
1: Dobrze. Tak. Tradycyjnie.
14: Tradycyjnie, tak, tak jak startuję.
1: I jak to było przed wejściem? Zjadła śniadanko?
14: Ciemna noc.
1: Ciemna noc.
14: O 4:20 wyruszaliśmy z domu, Zosia jeszcze krótką rozgrzewkę robiła, zanim wystartowała i o 6:10, tak?
13: Wchodziła do wody.
14: Na jachcie, a ja...
13: Łódki z samego początku jezioraka.
1: Weszła do wody, państwo byliście w Dobrzykach wtedy?
13: Tak. Wszyscy pojechaliśmy razem, ja zostałam na łódce, mąż... Po drodze zawsze gdzieś tam się pokazywał, dawał sygnał.
14: Gdyby coś zabrakło, to w pogotowiu.
1: Czy ona jadła po drodze coś?
13: Jadła. Przepłynęła generalnie jeziorak na rosole, na leśnikach, bananie i piciu. I to w sumie tyle, nic więcej przez te 10 godzin nie jadła. Spełniła swoje marzenia, więc jest teraz pomysł pewnie jakiś na kolejny, zobaczymy.
10: Ciekawe, czy brat coś wie? Zapytamy brata.
14: Jest Stanisław. Jeszcze nic nie zdradzała, ale na pewno jakiś są. Coś większego.
13: Czy ty też pływasz?
14: Pływam, ale rekreacyjnie. W jej życiu praktycznie nic innego nie liczy poza treningami i jak musi coś innego zrobić i nakłada jej się to między treningi, to nie jest za dobrze i nie jest zadowolona i...
13: Krzyczy na brata.
14: Czasami się zdarza. No duma i radość, że się jej udało. Nie było scenariusza, że się nie uda, ale jeszcze przepłynęła to w czasie 10 godzin, więc jest to bardzo szybko. Wiem.
13: A pogoda dzisiaj była dobra na coś takiego?
14: Bardzo dobra. Na początku miała idealną wodę, była płaska. Teraz też za dużych fal nie ma, słońce się wybiło za tych chmur i lepiej się nie dało chyba.
13: No i czas fantastyczny.
14: Fantastyczny, 10 godzin to jest bardzo dobry czas.
12: Uważam, że to jest niemałe osiągnięcie, nie? 17-letnia dziewczyna podjęła się przepłynięcia jeziora. Codziennie o godzinie 5 wstaje, ona w Lubawie się uczy, jedzie na trening, do szkoły, do Lubawy, wraca z Lubawy na trening, na basen. No tutaj na basenie w tym roku była druga, bo to też są rekordy.
13: Otyliada to była?
12: Tak, to była druga, a w tamtym roku była pierwsza. Są jeszcze młodzi ludzie w Iławie, którzy mają jakąś pasję.
13: Skąd się u niej wzięło takie pływanie właściwie, takie wyczynowe?
12: Nie wiem.
13: Pan pływa?
12: Nie, ja mam tylko znak wodnika, a dwa razy w życiu się topiłem, także...
13: Także nie w dziadka?
12: Nie.
13: Henryk Burkiewicz, dziadek Zofii Burkiewicz, która przepłynęła cały jeziorak.
10: Wszyscy robią dzisiaj zdjęcia, Zofia Burkiewicz wyszła z wody. To jaki jest czas? Sprawdzałaś już? Pytałaś?
15: 10 godzin. 10 godzin, 2 minuty dokładnie.
13: Opowiedz w ogóle o tym pomyśle. Skąd pomysł na to? Po otyliadzie czy przed?
15: No ja właśnie gdzieś tam wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse i szkoda było nie skorzystać z takiego jeziora pięknego tutaj i stwierdziłam, że chyba pora na to.
13: Jak wybrałaś termin w ogóle, żeby to dzisiaj było?
15: Oj, ciężko było, bo pogoda w tym wrześniu za bardzo nie rozpieszcza, ale udało się. Na szczęście dzisiaj były sprzyjające warunki.
13: Ja słyszałam, że ty codziennie trenujesz.
15: No, trenuję 8 razy w tygodniu. Codziennie.
13: 8 razy nawet?
15: Tak.
13: Czy już jakieś masz plany następne?
15: No nie, na razie skupiam się na maturze, bo jestem w klasie maturalnej, więc to.
13: A jak się czujesz po prostu teraz?
15: Dobrze, nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa i cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
13: A o spełnianiu marzeń mówiła Zofia Burkiewicz z Iławy, która jako pierwsza niepełnoletnia kobieta przepłynęła jeziorak. Zajęło jej to 10 godzin i 2 minuty.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
13: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Danuta Warszczuk, która z zaproszeniem dzisiaj do nas przyszła.
16: Bardzo mi miło ogłosić Państwu taką rzecz. Otóż burmistrz miasta Iławy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów, Dzieci Wojny i Osób Represjonowanych w Iławie zapraszają mieszkańców Iławy, powiatu i gminy na koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta Warszczuk i zaproszeni goście, Ewa i Jerzy Country Włodarek, to są pionerzy naszej muzyki country w Polsce, prowadzenie Krzysztof Kietczer. Proszę Państwa, koncert odbędzie się w Kinoteatrze Pasja 21 września o godzinie 18.30. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
13: Co się będzie działo? Co Pani jako Danuta Show przygotowuje?
16: To znaczy się będą piosenki, proszę Państwa, z lat 60., 70. oraz utwory nowoczesne dla publiczności mieszanej. Także zapraszamy serdecznie wszystkich.
13: To proszę może też zachęcić, opowiadając właśnie o tej głównej gwieździe, czyli o osobie.
16: Nie, country. To znaczy się, ja bym chciała powiedzieć tutaj koncert, w ramach którego wystąpią Danuta Show w składzie Danuta Warszczuk. Jest to zdobywczyni wielu prestiżowych nagród na konkursach w kraju, tylko w kraju na razie, oraz na festiwalach, oraz zaproszeni goście. Proszę Państwa, swój talent odkryłam nie tylko ja, ale moje środowisko w wieku 70+. Jest to bardzo późno. Jestem seniorką od już 14-15 lat. W związku z powyższym rozwijajmy swoje pasje, bo warto. Ja zdobywając nagrody nie myślałam, że potrafię zachować się tak na scenie i zaśpiewać dla publiczności, która odbierze mnie w bardzo pozytywny sposób. I to jest dla mnie wielki prestiż. Nie tylko dla mnie osobiście, ale także dla miasta Iława, dla naszych mieszkańców.
17: Pani chce też udowodnić, że mimo wieku, a może właśnie dzięki temu, że jest pani w pewnym wieku, gdzie już nic nie trzeba, że można podjąć decyzję, będę śpiewać, będę tańczyć na scenie.
16: Tak, tak, proszę pani. Pierwszy mój występ był w 2025 roku w lutym, właśnie tutaj na scenie w Iławie. Byłam przyjęta bardzo serdecznie, z wielkimi oklaskami, bisowaniem. Było cudownie i tak sobie pomyślałam, czy ja nie mam coś w sobie takiego, żeby móc zaśpiewać mimo wieku? Postanowiłam śpiewać, jeździć na konkursy, na festiwale. Ostatnio byłam na festiwalu w Poraju. To jest festiwal imieniem Janusza Gniatkowskiego, gdzie zdobyłam prestiżowe miejsce oraz dostałam nagrodę za poruszanie się na scenie. A szczególnie tą nagrodę walczyła pani Joanna Rawik, która w tej chwili nie żyje. Zmarła 15 sierpnia bieżącego roku. Skład naszej komisji był między innymi pan Sztompkę, który właśnie tutaj prowadzi naszą festiwal Złota Tarka oraz dyrektor festiwalu w Opolu. Także proszę państwa, bardzo...
17: Prestiżowo.
16: Prestiżowo, tak.
17: Namawia pani też, rozumiem, inne seniorki, innych seniorów, żeby też wychodzili z domu.
16: Proszę państwa, tak, namawiam wszystkich po kolei, bez względu na wiek, a szczególnie seniorów, bo mamy tak wspaniałych seniorów na terenie miasta Iławy, zdolnych.

0: wspaniali ludzie. Uważam, że swoimi utworami country rozbawią publiczność. Przeżyjemy wspaniałe chwile. W dniu 21 września, jest to poniedziałek, o godzinie 18:30. Proszę Państwa, no cóż, brak mi już słów.
1: Ja jeszcze zapytam, jak długo Pani repertuar przygotowywała? Czy to tak, że to są te piosenki, z którymi Pani jeździ i występuje, czy coś specjalnego?
0: W związku z tym, że jestem początkującą, można w cudzysłowie nazwać piosenkarką, już nie debiutantką, lecz piosenkarką utworów dla seniorów. Przygotowuję się bardzo, bardzo, proszę Pani, należycie. Ćwiczę, powtarzam, kładę się do łóżka z treścią danej piosenki, żeby ją zapamiętać, tak jak kiedyś na studiach, Państwo pamiętacie, że książka pod poduszkę i już, i na rano się wszystko umiało na egzamin, ale tak nie jest, bo w pewnym wieku niestety te komórki inaczej pracują. Przykładam się do tego bardzo, na podkładach oczywiście, bo nie mam swojego zespołu, ale staram się, żeby należycie wypaść, bo to jest jednak scena i ludzie wszyscy patrzą, obserwują, słuchają. Także na tą chwilę robię wszystko, żeby było cudownie, jednym słowem.
1: A czy jest Pani w stanie powiedzieć, że któraś z piosenek, które Pani wykonuje, że jest taką najukochańszą, ulubioną?
0: Tak, proszę Pani, trafiła Pani w sedno, ponieważ uwielbiałam piosenki i uwielbiam jako stary rocznik Ireny Kwiatkowskiej. Jedną z najpiękniejszych jej piosenek są Nogi roztańczone z filmu Panie Szpicbródka. I ja się bardzo czuję w tej piosence, bo jednocześnie śpiewając tańczę. I ona mnie pochłania. I to jest jedna z najpiękniejszych moich piosenek, którą śpiewam na wszystkich koncertach, dodatkowo oczywiście. Niestety teraz na koncercie w poniedziałek nie, ale na 12 października zapraszam Państwa, też będziemy występować. Dzień Seniora, bo odbędzie się w Iławie, jeszcze nie znamy godziny, ale na pewno tą piosenkę Nogi roztańczone Państwu zaprezentuję.
1: Trzymam za słowo i gratuluję i dobrej pamięci, żeby zapamiętać tekst i melodię i tej odwagi również.
0: Odwaga jest, pamięć nie narzekam, mimo wieku, także biorąc to wszystko w całość, ja uważam, że będzie cudownie.
1: Bardzo dziękuję, Danuta Dwarszczuk była moim gościem.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, a z drugiej strony...
4: Kowalewski Michał, witam serdecznie.
3: Dzisiaj będzie bardzo koncertowo u nas, to znaczy nie będzie może muzyki, ale o koncertach licznych będziemy mówić, no bo to temat młodzieżowej orkiestry Dętej z Iławy. I to tej chyba z największym stażem.
4: Tak, z największym.
3: No to jak to się zaczęło i kiedy pan przejął pałeczkę dosłownie?
4: Pałeczkę przyjąłem w 2018 roku, a z orkiestrą związany jestem od 2014 roku, także kupa czasu.
3: Trudno było wdrożyć się w to wszystko?
4: Początkowo tak, ale później to już sama przyjemność z taką zdolną młodzieżą. To...
3: W międzyczasie powstało jeszcze kilka orkiestr Dętych w Iławie i okolicach. Nie było problemu z tym, żeby rywalizować o instrumentalistów, o osoby, które grają?
4: Myślę, że młodzież, jaką funkcjonujemy jako młodzieżowa orkiestra Dętych, Także chcą do nas przychodzić i tutaj też taki apel mamy, że może by jeszcze troszeczkę więcej osób chciało się do nas zgłosić, bo nie ukrywam, troszeczkę od nas odeszło i mamy taki deficyt w muzykach i byśmy chcieli zaprosić każdego, kto gra i chciałby grać na instrumencie.
3: No właśnie, nazywacie się młodzieżowa, ale faktycznie są takie sztywne ramy wiekowe, że poniżej i powyżej to już nie przyjmujecie?
4: To znaczy staramy się trzymać młodzieżowej, ale oczywiście nie odmówimy. Współpracują z nami absolwenci orkiestry, także myślę, że ta współpraca jest owocna i to też daje takiego kopa młodzieży, która dopiero raczkuje w orkiestrze i widzi, jak absolwenci są zdolni, zaangażowani, także przekazują z pokolenia na pokolenie
3: swoje umiejętności.
4: Tak.
3: Wy macie pełną nazwę, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, ale rozumiem, że to nie jest tak, że uczniowie tylko tej szkoły tu grają.
4: Nie. Są i uczniowie spoza Iławy, ze szkoły, z innych szkół, także tutaj nie ma problemu. Jakby ktoś chciał, to zachęcam do kontaktu.
3: Jak liczna jest ta orkiestra? Jakie instrumenty u was występują? Można usłyszeć?
4: Flety.

0: klarnety, saksofony, trąbki, puzony, tuby i perkusja.
1: To jest tak, bo ja przyznam się, nigdy do żadnej orkiestry nie należałem. To trzeba mieć swój instrument. Czy macie jakieś nastanie, jakby ktoś chciał dopiero, no może się przyuczyć?
0: Posiadamy instrumenty, właśnie z biegiem lat, przez jakieś 4 lata udało nam się wyposażyć w nowe instrumenty orkiestry, także nie ma problemu, jeżeli ktoś nie ma instrumentu, od nas dostanie i jest możliwość grania.
1: Jak często trenujecie i czy to dużo pracy trzeba włożyć, żeby jakiś program ostatecznie wypracować?
0: Czy dużo pracy? To tak jak w sporcie, niestety trzeba poświęcić trochę czasu, przede wszystkim systematyczność, tak? Kontakt z instrumentem, no powiedzmy codzienny, małymi krokami i zwiększać ten limit treningów.
1: A jak często odbywają się próby?
0: Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, są to poniedziałki i środy, poza tym są zajęcia jakby indywidualne z panami od danej sekcji, czyli od trąbek, puzonów, tub jest pan, od perkusji, od saksofonów, klarnetów i mamy jeszcze panią od fletów.
1: A gdzie trenujecie?
0: Próby mamy w naszej szkole, w tak zwanej budowlance, jak to kiedyś mówiono, czyli w zespole szkół bohaterów września.
1: Można przyjść posłuchać, nawet jeśli ktoś nie zadeklaruje od razu, że będzie grał?
0: Zapraszamy na próby i zapraszamy na koncerty. Mamy standardowe koncerty, koncert noworoczny, odbywający się w styczniu, koncert na Dzień Kobiet, to takie nasze już coroczne koncerty. Oczywiście też mamy wyjazdy na różnego rodzaju drżynki, przemarsze. W Złotej Tarce też braliśmy nieraz udział w przemarszach, też mieliśmy przyjemność być supportem do głównego koncertu Złotej Tarki parę lat temu.
1: Trochę tego jest.
0: Troszkę jest.
1: Niektóre zespoły, niektóre formacje, chóry startują czasem w jakichś konkursach, czy jeśli chodzi o orkiestry dęte, to też bywają takie, nie wiem, na etapach wojewódzkich, ogólnopolskich?
0: Są przesłania, są konkursy, są pokazy orkiestr. Planowaliśmy wyjechać na 3 pokazy, ale niestety przeszkodziła nam pandemia i później jakoś to troszeczkę tak się rozwiało, już ten zapał był troszeczkę u młodzieży mniejszy, ale będziemy starali się gdzieś pokazać, także jak nazbieramy mocną ekipę do grania, to wtedy zgarniemy wszystko.
1: A najbliższy koncert jaki w planach? Czy jeszcze nie wiadomo?
0: Koncert noworoczny, najbliższy taki coroczny, a co przed, to jeszcze nie wiemy. Może jakiś koncert kolęd gdzieś w którymś kościele. Zobaczymy jeszcze.
1: No to teraz powiedzmy jeszcze, gdzie, do kogo się zgłaszać? Bezpośrednio na próbę, czy jeszcze jakoś pośrednio można was szukać?
0: Można zgłaszać bezpośrednio do mnie telefonicznie, mailowo, bądź wejść na naszą stronę facebookową Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Iławie. Tam wyświetlamy też plakaty o naborze. Naboru nie ma jako takiego, że stricto w któryś dzień, tylko nabór odbywa się przez cały rok. Jeżeli ktoś ma ochotę we wrześniu przyjść, w grudniu, to serdecznie zapraszamy.
1: Duża jest rotacja związana z odpadaniem naturalnym, na przykład ktoś wyjeżdża na studia?
0: Tak, tak jest. Niektórzy wyjeżdżają na studia, niektórzy zmieniają szkoły, niektórzy po szkole muzycznej do nas przychodzą, z nami grają, później jednak się decydują gdzieś dalej w świat iść, bo ta muzyka gdzieś w nich siedzi i staramy się jeszcze w nich jakby to ziarenko podlewać muzycznie i niektórzy uciekają od nas.
1: I wtedy się przydaje ta młodzież, to znaczy osoby młode duchem.
0: Tak.
1: A niekoniecznie jeszcze młodzież.
0: Nowy narybek, tak.
1: Chciałem jeszcze spytać o mażoretki, bo to jakby nieodłączna część orkiestry, czy tutaj też robicie casting?
0: Niestety nie posiadamy w tym czasie. No, na samym początku, jak w 2018, to jeszcze reaktywowaliśmy mażoretki, ale jakoś to gdzieś tam się powoli rozwiało. Mamy nadzieję, że gdzieś to tam, jak nam orkiestra się rozrośnie, to gdzieś będziemy się starać, żeby na tych konkursach razem gdzieś z mażoretkami może powystępować.
1: Nowe pokolenie podobno trenuje się przy Iławskim Centrum Kultury. Kto wie, może tutaj będzie aż tyle dziewczyn, że wszystkie zapewnią obstawę dla wszystkich orkiestr w Iławie.
0: Miejmy nadzieję.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A gościem ESKi Iława był dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Iławskiej Budowlance Michał Kowalewski.
2: To jest magazyn reporterów ESKi Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio ESKa Iława oraz Małgorzata Jędrzejewska, iławska pisarka między innymi, bo też wokalistka. występująca czasami też w telewizji. Ale dzisiaj nie o telewizji, dzisiaj o sprawach papierowych, czyli o najnowszą książkę. Zapytam Panią Gosiu, jest już na świecie?
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Książka faktycznie jest już na świecie, mało tego, już przeszła proces redakcyjny oraz korektę i aktualnie wylądowała w firmie, która zajmuje się składem. Także jest na dobrej drodze. Już okładka jest tak samo zamówiona, jest w toku projektowanie, więc wszystko idzie tak jak trzeba.
3: Czy możemy podać już tytuł?
4: Myślę, że tak, ponieważ ja już o tym tytule wspominałam. Mało tego, na Facebooku będzie można w ciągu najbliższych dni znaleźć informacje też na temat mojej książki. Tytuł brzmi dość, myślę, intrygująco. Opowiadanie niekoniecznie świąteczne. Literacki kalendarz adwentowy dla dorosłych.
3: Dla dorosłych. Intrygująco.
4: Tak, rzeczywiście w tym wypadku postawiłam na czytelników całkowicie dorosłych, i właśnie do nich kieruję. Jest skierowana ta książka.
3: A dlaczego? Co tam takiego będzie? Jaka to zawartość dla dorosłych? To co, to kryminały jakieś będą?
4: Chciałam powiedzieć, że zawsze bardzo chciałam napisać książkę świąteczną. Taką bożonarodzeniową, ciepłą, słodką, taką polukrowaną, ale nie potrafię. U mnie zawsze musi się coś dziać takiego niekoniecznie fajnego. No i pozbierałam opowiadania, które pisałam przez kilkanaście ostatnich lat. 24 opowiadania, ale nie są słodkie, choć może niektóre trochę. Różne gatunki. Jest i klasyczny kryminał, jest obyczajówka, jest też taki czarny kryminał, jest... No różne gatunki, nie będę mówić o wszystkich, ponieważ to jest, niech chociaż trochę tajemnicy będzie. Oczywiście jest komedia, ponieważ bez komedii to mnie nie ma. No, czyli taka różna gatunkowość, dlatego niekoniecznie świąteczne opowiadanie, ale na każdy dzień adwentu, więc książka, myślę, spełni swoje zadanie, takie, żeby wesprzeć na duchu każdego, kto się przygotowuje do świąt, a niekoniecznie chce w tych przygotowaniach szalonych i wariackich uczestniczyć.
3: I niekoniecznie chce jeść codziennie słodycze z kalendarza takiego tradycyjnego, adwentowego.
4: No nie, tu nie będzie słodyczy takich codziennych. Obawiam się, że bardziej przydadzą się przy niektórych opowiadaniach chusteczki. Dobrze będzie przygotować sobie gorącą grudniową herbatę na przykład do skorzystania przy czytaniu. Także klimat na pewno bożonarodzeniowy będzie, ale niekoniecznie słodki.
3: Czyli to jest takie założenie, że codziennie mogę przeczytać jedno opowiadanie i wystarczy do świąt. Oczywiście od 1 grudnia.
4: Tak, oczywiście. Książka, to już od razu mówię, będzie od 16 listopada. 16 listopada jest premiera, ale będę proponować czytanie od 1 grudnia właśnie na każdy dzień i jedno opowiadanie, najlepiej w godzinach wieczornych, choć niekoniecznie, bo jeśli idziemy do sklepu, stoimy w kolejce na przykład gdzieś tam do kasy, nie widzę problemu, żeby wyciągnąć książkę i też ją sobie poczytać. Ta kolejka od razu minie w takim lepszym nastroju, bo albo się pośmiejemy, albo popłaczemy, w zależności od tego, jakie będzie opowiadanie na kolejny dzień.
3: Czy kolejność będzie istotna czytania?
4: Nie, kolejność nie. Może końcówka.
3: Okej, tajemniczo to brzmi. Mnie jeszcze zastanawia, jak to się działo przy wybieraniu tych opowiadań. To musiało być ciekawe, jak bardzo zmieniał się styl pisarski na przykład przez te lata.
4: Zmieniał się styl, dlatego opowiadania zostały troszeczkę dopasowane do mojego dzisiejszego patrzenia na świat, dzisiejszego nastroju. Redakcja była z mojej strony najpierw spora, a później ze strony pani redaktor. Ale też jest kilka opowiadań współczesnych z przeciągu ostatnich 2-3 lat. Także są różne. Są opowiadania, które pisałam mając lat 40 parę i teraz takie jako ponad 60-letnia kobieta, więc są naprawdę różne i różne ważne rzeczy. Różne rzeczy były ważne dla mnie w zależności od wieku i to autentycznie widać po opowiadaniach.
3: Czyli tutaj rzeczywiście czytając będzie można jeszcze trochę wejrzeć w głąb Małgosi Jędrzejewskiej, zobaczyć, co było ważne kiedyś, co jest ważne teraz, czy tam będzie informacja o roku pierwotnego napisania, pierwotnego powstania danego opowiadania, czy nie będzie takiej informacji?
4: Będzie taka informacja, stwierdziłam, że dlaczego nie, także pod każdym opowiadaniem jest rok, w którym zostało napisane, więc będzie można zobaczyć, porównać mnie ze mną tam sprzed lat.
3: Znamy już datę premiery, 16 listopada. Czy w związku z tym ta premiera będzie jakoś hucznie obchodzona?
4: Jeszcze nie wiem, czy bardzo hucznie, czy mało hucznie, ale na pewno już zarezerwowałam sobie dzień w bibliotece naszej Iławskiej, więc myślę, że już teraz mogę zaprosić do Biblioteki Iława na spotkanie autorskie ze mną 16 listopada, właśnie w dzień premiery. O, chyba o 17, ale to jeszcze będą, jeszcze mamy 2 miesiące, więc informacje będą podawane jeszcze, gdy będzie bliżej.
3: Ja teraz zadam pytanie to, które często pada, kiedy jest pani gdzieś na mieście. Czy będzie pani dzisiaj też śpiewać? I ciekawe, czy takie pytanie padnie podczas spotkania autorskiego. Czy będzie pani śpiewać na spotkaniu autorskim?
4: Tego jeszcze nie wiem. Pewno wiem, że jestem w trakcie przygotowywania 2 recitali. Jeden mój, a drugi w towarzystwie. Na razie nie będę zdradzać, w jakim towarzystwie. Ale wszystko możliwe, że podczas mojego spotkania pojawi się jakaś zajawka jednego lub drugiego recitalu. Nie obiecuję na 100%, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Życie jest nieprzewidywalne, nie wiadomo, przed jakimi nas postawi niespodziankami, ale wszystko jest możliwe.
3: Czyli intensywna jesień.
4: Bardzo intensywna, kalendarz zapełniony, także momentami zapominam, że to jak ja się nazywam i że to ja jestem pisarką, na przykład, że powinnam więcej pisać, a mniej gdzieś tam się udzielać.
3: To ja przypomnę, Małgorzata Jędrzejewska, pisarka między innymi z Iławy, już od ilu? Od 3 lat?
4: W Iławie tak, 31 sierpnia minęły 3 lata, jak jestem tutaj, tutejszanką. O.
3: Tutejszanką, nowe słowo. I zachwyt cały czas jest, czy już trochę tak pani osiadła, że już to, ta Iława jednak nie jest taka piękna, jak się wydawało?
4: Iława jest nadal piękna, a nawet bym powiedziała piękniejsza, ponieważ już jest bardziej moja, bardziej oswojona, tym bardziej jest piękna, po prostu.
3: Dziękuję bardzo, Małgorzata Jędrzejewska. Zapraszamy na spotkanie autorskie 16 listopada w Bibliotece Iława. Może będzie śpiewanie?
4: Może. Zapraszam serdecznie.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: W ostatni weekend sierpnia 26-latek z Iławy zabrał dzieci z placu zabaw do swojego mieszkania. Tam je uśpił i groził pozbawieniem życia. Bartosz F. usłyszał 5 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. O tym, co zaszło w mieszkaniu aresztowanego w ostatni weekend sierpnia, mówi Ewa Ziemka z prokuratury okręgowej w Elblągu.
5: Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut dokonania 5 przestępstw. Ta sprawa jest jeszcze na wstępnym etapie, w związku z tym o żadnych jednoznacznych ustaleniach jeszcze nie możemy mówić. Te przestępstwa dotyczą zarówno przestępstw ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak też i przestępstw pozbawienia wolności. Zarzuty, które dotyczą pozbawienia wolności, to zarzuty dotyczące działania na szkodę 2 osób małoletnich i te zarzuty dotyczą zwabienia dzieci do mieszkania sprawcy, tam zabranie im telefonów komórkowych, przełączenie ich pracy na tryb samolotowy, przyłożenie też do twarzy materiału nasączonego substancją, która spowodowała u nich senność, a następnie prezentowanie im noża i kierowanie gruźb pozbawienia życia ich rodziców w celu wywarcia wpływu, by nie informowali organów ścigania o zaistniałej sytuacji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i ten areszt w tej chwili sąd określił na 27 listopada bieżącego roku. Te przestępstwa zagrożone są karą, najsurowsze z nich karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Wśród zarzutów dla aresztowanego nie ma działań o charakterze seksualnym. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy w czasie tymczasowego aresztu będą jeszcze sprawdzać, czy dziewczynka i chłopiec byli jedynymi ofiarami sprawcy.
2: Eska Iława News.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Stowarzyszenie Przygotowana Iława, czyli Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Dzisiaj w takim okrojonym składzie, a rozmawiamy, przeprowadzamy tę rozmowę w dniu szczególnej rocznicy, 11 września. Czy tutaj wypada nawiązywać z Przygotowaną Iławą do takiej rocznicy, czyli ataku na WTC? Czy wy też myśleliście o tym?
6: Ja myślę, że jak najbardziej należy nawiązywać do tej rocznicy, bo to właśnie atak na ludność cywilną tego dnia się odbył i zginęła niebagatelna ilość osób, bo zdaje się niecałe 2977, jak dobrze pamiętam, nazwisk corocznie jest odczytywanych. Także jeżeli chodzi o naszą działalność w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, to jak najbardziej tutaj ta rocznica jest dla nas istotna i ważna pod względem naszej działalności.
3: Czy wy pokusiliście się, panowie, żeby z perspektywy 25 lat oceniać w ogóle tamte działania ratownicze?
7: Przyjrzeliśmy się właśnie ostatnio temu atakowi i to nie był pierwszy atak, to był drugi atak, bo ten pierwszy był w 1993 roku i to był ładunek wybuchowy, który wjechał w podziemia wież i został zdetonowany, ale wtedy ten wybuch nie spowodował zawalenia się wieży. Ale spowodował coś ciekawego. Spowodował powszechne ćwiczenia, które właśnie w budynkach wież się odbywały. I to właśnie te ćwiczenia po ataku na już samolotów, które wbijały się w wieżę World Trade Center, spowodowały, że 87 osób udało się uratować, bo one wiedziały, jak się ewakuować, jak przeprowadzić cały proces ewakuacyjny.
3: Był to pewien procent tej ludności, ale jednak, prawda, każda osoba uratowana to sukces.
7: Tak, i wniosek, jaki płynie dla nas, mieszkańców Iławy, mieszkańców powiatu iławskiego, jest taki. Dlaczego tragedia zmusza do zmian? Dlaczego tragedia zmusza do ćwiczeń? Dlaczego nieszczęście, które spotyka nas, ma być tym impulsem do tego, żeby myśleć o swoim bezpieczeństwie, myśleć o sytuacji kryzysowej?
3: Wy chcecie inaczej, odwrotnie, w przeciwnym kierunku.
6: My chcemy właśnie w przeciwnym kierunku, odwrotnie, ale właśnie spotykamy się, rozmawiając z mieszkańcami miasta, powiatu iławskiego, spotykamy się z takim pytaniem, a po co mam się przygotowywać? Przecież skoro nic się nie dzieje, to i tak się nie wydarzy nic. Jeżeli się nie wydarzyło do tej pory, to przecież nic się nie wydarzy. Albo inne. Przecież mamy świetnie przygotowane służby. Jeżeli coś się wydarzy, to służby mi pomogą.
3: Czyli przesadzacie. Generalnie są takie komentarze, że wy z tą obroną cywilną przesadzacie.
6: Generalnie są takie komentarze, ale wtedy pytamy się, no dobrze, jeżeli mamy służby i uważacie, że te służby nam pomogą, no to musimy brać pod uwagę to, że strażaków, policjantów, czy tam, gdzie w powiatach stacjonuje wojsko, jest ograniczona ilość. U nas w powiecie iławskim mamy też ograniczoną, ja mogę się tutaj odnieść do liczb, jeżeli chodzi o straż pożarną, bo mamy niespełna 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych i 50 kilku chyba w tej chwili strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nawet jeżeli wszyscy by zareagowali, to mieszkańców powiatu mamy około 90 tysięcy. To i tak jest dużo, dużo mniej niż mieszkańców powiatu. Czyli jaki z tego płynie wniosek, że jednocześnie w jednej chwili wszyscy mieszkańcy powiatu nie otrzymają tej pomocy. Dlatego warto zacząć od siebie, od przygotowania od przygotowania siebie, od przygotowania rodziny, swoich najbliższych.
3: No właśnie, i bardzo znacząca jest wasza nazwa, Przygotowana Iława. Do czego wy chcecie przygotować mieszkańców Iławy, powiatu iławskiego? Do najgorszego.
6: To na koniec. Natomiast na co dzień mamy różne prozaiczne sytuacje kryzysowe. Chociażby w ubiegłym roku mieliśmy sytuację kryzysową związaną z wojną, tak?
3: Dokładnie.
6: To również jest swego rodzaju kryzys.
3: Pan już nie jest w strukturach Straży Pożarnej, prawda, panie Krzysztofie? Czy pan się pokusi o ocenę, jak to wtedy się zadziało? To znaczy, pytam o ocenę nie instytucji, tylko o ocenę działania ludzi. Czy my daliśmy radę jako społeczeństwo?
6: Tutaj, jeżeli chodzi o służby, o poszczególne instytucje, które są odpowiedzialne za sprawdzenie, zbadanie, myślę, że egzamin został zdany. Na pewno podniosą się głosy, że oj, znowu coś tam się wydarzyło, tak nie powinno być, bo ta woda zawsze powinna być czysta, na pewno coś źle zrobili. Niestety, no, takie sytuacje awaryjne się zdarzają. Ważne, że służby zareagowały, zbadały tą wodę i zrobiły wszystko, aby dalej ta woda była jak najszybciej zdatna do spożycia.
3: Pan wspomniał o komentarzach, jakie się pojawiły i rzeczywiście komentarze w internecie wtedy w przypadku tej wody, ale i też na przykład w przypadku, kiedy ewakuowano mieszkańców wokół zakładu karnego, kiedy pojawił się tam, zdaje się, duży ładunek, duży niewybuch przy modernizacji muru i wtedy też trzeba było, bo to też pewien kryzys był, prawda? Trzeba było wtedy ewakuować mieszkańców i wtedy też przede wszystkim usiedliśmy i pisaliśmy komentarze. Czyli tutaj pytanie do Was, czy internet dzisiaj pomaga w sytuacjach kryzysowych, czy raczej szkodzi? Jak to jest? Marcin Krząszcz.
7: No, my tutaj rozmawiając w przygotowanej Iławie i obserwując też całkiem niedawny kryzys, który był w okolicy Lublina, on polegał na tym, że rozległy się syreny alarmowe w Lublinie. Ludzie oczywiście instynktownie spojrzeli na telefony komórkowe, tam w sieci nie pojawił się żaden komunikat, a kiedy właśnie otworzyli radio, w radiu grał Ricky Martin całą noc, więc wydaje się, że może być pomocny i jest dobrym narzędziem, ale też może być przeszkodą. Brak informacji jest, wprowadza niepokój i lęk. Natomiast my też w tej naszej przygotowanej ławie mówimy o tym, że przede wszystkim radio jest taką rzetelną i pierwszą informacją, z której powinniśmy korzystać. Dopiero na drugim lub trzecim miejscu znajduje się internet. Ze względu na to, że ten internet też może być penetrowany, a i fałszywe informacje też w internecie się pojawiają. I przed tym już przestrzega nas prawie każdy portal, kiedy pisze informację taką wstępną, żeby być wyczulonym na fałszywe informacje, które są publikowane właśnie w sieci. Podsumowując, z jednej strony rzeczywiście jest pomocny, bo można rzeczywiście tam porównać te informacje i wziąć szereg wiadomości, które będą przydatne. Na przykład poradnik bezpieczeństwa jest czymś przydatnym, on jest w sieci, informacje o miejscach schronienia są w sieci, mapy miejsc schronienia i schronów są w sieci. Natomiast my, patrząc na sytuację kryzysową, raczej uczymy społeczeństwo i uczniów posługiwania się mapą i posługiwania się innym źródłem informacji w momencie, kiedy tej sieci nie ma na przykład, albo kiedy ta sieć jest zainfekowana.
3: No właśnie, bo jeżeli w tym momencie wyłączono by nam internet, nie działa mapa Google, podstawa, prawda? Dzisiaj podstawa, mało kto na przykład w samochodzie wozi zwykłą mapę papierową. Może gdzieś tam w domu, w szafce pamiątkowa jakaś jest schowana z sentymentu mapa i ławy sprzed 30 lat, ale nie mamy takiej mapy papierowej, takiej aktualnej najczęściej, takiej właśnie w samochodzie, czy gdzieś takiej na podorędziu. Macie też takie obserwacje?
6: No dokładnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak najbardziej. Jeżeli zostanie wyłączony internet, bo to jest najbardziej awaryjne źródło informacji, to wówczas informacje, źródła informacji, z których my korzystaliśmy, nagle stają się dla nas niedostępne.
3: Co trzeba mieć?
6: I co trzeba właśnie wtedy mieć ze sobą, tak? To my też od już, nie wiem, spełna 2 lat uczymy, że w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym, chociaż jak ktoś nas oczywiście słucha, to znowu będę o plecaku mówić, ale my nie tylko o plecaku mówimy, zapewniam, że i o innych rzeczach też staramy się mówić.
3: Cierpliwości, zaraz
6: ale właśnie w tym słynnym plecaku ewakuacyjnym jednym z takich podstawowych dokumentów, może nie dokumentów, ale papierowych, analogowych źródeł informacji powinna się znaleźć mapa. Nie musi to być może na początek mapa Polski, ale powinna być obowiązkowa mapa okolicy, w której mieszkamy. Takie mapy można na przykład w informacji turystycznej bezpłatnie otrzymać, ale też trzeba potrafić na takiej mapie, tym palcem po mapie poruszać się, żeby później wiedzieć, jak w rzeczywistości, którą drogą, w którym kierunku się udać już swoim samochodem, czy pieszo.
3: I tu pana zatrzymam, bo już zdradziliśmy, że pan był i jest właściwie strażakiem, bo pewnie nie przestaje się być w głowie, prawda, człowiekiem w mundurze. Ale zapytam Marcina Chrząszcza, który jest z kolei nauczycielem. Czy dzieci uczą się posługiwać mapami papierowymi?
7: Od 2 lat właśnie pozyskuję te mapy w Centrum Promocji Miasta i na lekcji geografii, kiedy mamy temat związany z, gdzie są źródła informacji, jak zbierane są źródła informacji, kiedy rozmawiamy o ukształtowaniu powierzchni, korzystamy z mapy lokalnej, ze względu na to, że ja intencyjnie chcę, żeby uczniowie moi w klasie wiedzieli i umieli posługiwać się mapą papierową.
3: Czyli to zależy od nauczyciela, nie jest to na dużą skalę, rozumiem.
7: Ja myślę, że to jest, że to, co robię...
3: To jest ważne, oczywiście, tylko czy to jest jakby odgórnie przykazane, że trzeba, że dzieci
7: nie.
3: W programie nie ma czegoś takiego?
7: Nie ma czegoś takiego. Na pewno dzieci mają atlas, ale dzisiaj powszechnie się go nie stosuje. Ja pamiętam, sam kiedyś miałem taki atlas, na którym pracowałem, będąc uczniem. Nie, uważam, że jest to jakiś bardzo zaniedbana dziedzina, jeśli chodzi o pracę z mapą i że odchodzimy na rzecz cyfrowej mapy, na rzecz takich właśnie zdobycz nowoczesnej technologii, która w momencie, kiedy nie mamy prądu, po prostu jej nie ma.
3: Wracamy do tematu, w takim razie proponuję plecaka ewakuacyjnego, czyli ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie, co trzeba mieć, żeby przetrwać.
6: Ten plecak ewakuacyjny to nie tylko właśnie to, ten prowiant, te elementy, które powinniśmy mieć na czas ewakuacji, ale przede wszystkim zapasy powinniśmy przygotować w własnym domu, bo w wielu sytuacjach kryzysowych nie będziemy musieli się ewakuować z domu, ale będziemy musieli pozostać w tym domu. I co wówczas, jeżeli pozostaniemy w nim 24, 48 albo 72 godziny, kiedy w lodówce jest przysłowiowe światło i
3: albo,
6: nic więcej.
3: Albo go nie ma.
6: Albo go nawet nie ma, bo żarówka się spaliła. To wówczas też powinniśmy mieć w domu odpowiednie zapasy. Odpowiednio powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje, kiedy powinniśmy dłużej pozostać w domu. To właśnie powinniśmy zacząć od tego, te przygotowanie. A później właśnie, jeżeli mielibyśmy się ewakuować, ktoś powie, no dobrze, no to jak ogłoszą ewakuację, to ja se spakuję ten plecak. Dobrze, jeżeli będziemy mieli na ewakuację kilka godzin, to zgadzam się. Ta osoba sobie spakuje, jeżeli będzie wiedziała, co do niego zabrać i będzie miała w domu, spakuje sobie. Natomiast jeżeli będziemy mieli kilkanaście, kilkadziesiąt minut, to gwarantuję, że o wielu innych ważniejszych sprawach osoby, domownicy będą myśleć niż o spakowaniu plecaka ewakuacyjnego. I wówczas wyjdziemy w butach i w ubraniu wierzchnim, tak jak stoimy, i udamy się w kierunku, którym nam każą służby. I co wówczas? Będziemy liczyli na to, że ktoś nam pomoże. A jeżeli, tak jak wracamy tutaj do początku naszej rozmowy, tych służb jest za mało i po prostu nawet jeżeli bardzo będą się starali, żeby nam pomóc w ciągu 24-48 godzin, to za dużo będzie ewakuowanych, żeby nam pomogli, nie będziemy mieli plecaka ewakuacyjnego. Obok nas będzie osoba, która będzie ten plecak miała. Jeżeli będzie zechce się chociażby jedzeniem z nami podzielić, to się podzieli. A jeżeli nie, to ta osoba obok zje to jedzenie, a my dalej będziemy głodni.
3: A nie daj Boże, jeszcze jesteśmy z rodziną. Czyli co, jak rodzina jest czteroosobowa, to każdy powinien mieć swój własny plecak?
6: Generalnie zasada jest taka, że każdy domownik powinien mieć swój własny plecak ewakuacyjny. Oczywiście każdy plecak powinien być indywidualnie przygotowany. Inaczej przygotowujemy plecak dla dziecka, bo tam chociażby powinno się znaleźć jego ulubiona maskotka też. A inaczej przygotujemy plecak dla głowy rodziny, a inaczej plecak dla mamy czy dorosłego syna, córki.
3: Czy gotówka powinna być też przygotowana? Czy faktycznie my powinniśmy mieć w domach jakiś tam zapas gotówki?
6: Tak, gotówka jak najbardziej i to w małych nominałach. A dlaczego? My zawsze podajemy taki przykład, jak jesteśmy na szkoleniach. mamy gotówkę. Teraz jeżeli idziemy do bankomatu, to albo po 100 zł, albo po 200 zł nam wypłaca bankomat. Coraz częściej, coraz trudniej jest rozmienić przysłowiową stówkę w sklepie, bo nie ma. Natomiast powinniśmy mieć te 100-200 zł w drobnych nominałach, po 5, po 2, po 10 zł. A dlaczego? Będziemy potrzebowali w momencie ewakuacji zajść do sklepu, kupić wodę. Okaże się, że nie działają terminale, nie możemy zapłacić kartą. I co wówczas? Mamy tą stówę. Chce się nam bardzo pić. Pani w sklepie, czy pan w sklepie mówi, no dobrze, ale ja nie mam wydać. Ale ja potrzebuję tej wody, ale ja nie mam wydać. I co? Płacimy stówą, bo potrzebujemy tej wody i nagle woda nas kosztuje 100 zł albo 50 zł, a nie 2 zł.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Takie rozkminki, które tutaj panowie przeprowadzacie, to jest niesamowita sprawa, bo rzeczywiście trudno was przyłapać na nieprzygotowaniu. Przygotowana Iława. Przygotowana Iława to nie jest tylko Krzysztof Tomanek i Marcin Krząszcz. Kto tam jest jeszcze w stowarzyszeniu? Przedstawmy może częściowo chociaż grupę, która zajmuje się przygotowywaniem i całej Iławy, i powiatu iławskiego do kryzysu.
6: To w tej chwili siedzi połowa stowarzyszenia. Okay. Nie jesteśmy dużym stowarzyszeniem. Jeszcze z nami działa Maciej Marciniak, znany komendant chówca ZHP oraz też znany w Iławie surwiwarowiec Maciej Kucharski, Wietnam, pseudonim. Także myślę, że tutaj akurat tą osobę też znają nasi słuchacze.
3: Jesteście takimi lokalnymi liderami. Kiedy opowiadacie o tym, jak przygotować się do kryzysu, czy macie wrażenie, że to jest rzeczywiście taka teoria tylko dla tych ludzi, którzy słuchają?
7: Ja się czasem czuję jak głos wającego na pustkowiu, czyli ktoś, kto po prostu mówi o podstawach, które dotyczą człowieka, który nie chce się bać, kiedy przyjdzie na niego jakaś trudność czy doświadczenie, żeby nie czuć lęku. Te odzewy są różne. Teraz mamy taką sytuację, że szkoły, w których robiliśmy szkolenia, chcą, żeby je powtórzyć dla klas, które przyszły, dla klas pierwszych. I zresztą szkoły w nadzorze pedagogicznym mają wpisane właśnie tą potrzebę, by o bezpieczeństwie mówić i ćwiczyć to bezpieczeństwo. Ten proces jakby w tych instytucjach państwowych postępuje, ale bardzo powoli. Często tak się czuję, że trochę za wolno. Wracając do tego pytania. Ci, którzy słyszeli, ci, którzy troszkę rozumią, myślę o mieszkańcach Iławy, interesują się tym tematem, to są na szkoleniach. Ale ogólnie jest to, tak jak mówiłem, głos wojącego na pustkowiu. Ludzie myślą, że to nie jest ten czas, jest to niepotrzebne i myślą, że ktoś inny się zatroszczy o to, albo myślą, że ktoś inny powinien się o to troszczyć, a nie oni sami.
6: Jeżeli chodzi o tych najmłodszych naszych słuchaczy, to oni są bardzo zainteresowani, oni słuchają i często wiedzą dużo więcej niż nawet swoi rodzice na temat bezpieczeństwa. Drugą taką grupą to są seniorzy, którzy mają już za sobą trochę lat przeżytych, trochę doświadczeń, bagaż doświadczeń i też wiedzą, że różne sytuacje mogą się zdarzyć i też chętnie przychodzą, słuchają, rozmawiają, chcą zgłębiać temat. Natomiast to taka grupa
3: Środek
6: 30-50 lat, to są te osoby, które właśnie, to są te, które zadają pytanie, a co się wydarzy, jeżeli przecież i tak się nic do tej pory nie wydarzyło, przecież i tak się nic nie wydarzy.
3: Czy pada takie pytanie, gdzie jest w Iławie najbliższy schron albo miejsce schronienia, no i jaka to jest właściwie różnica?
6: Ciekawe zagadnienie, bo często właśnie ci, którzy chcą z nami podyskutować i negować naszą działalność, przychodzą i mówią, ale po co ja mam się ewakuować, skoro nie ma schronów? Po co ja mam się przygotowywać, skoro nie ma schronów? Wtedy z naszej strony pada odpowiedź, ale pan, pani nie zawsze będzie musiała się ewakuować do schronu. Jeżeli chodzi o te schrony mityczne, to tutaj też, tak jak pani zapytała, musimy to podzielić na różne kategorie tych miejsc ukrycia. Zaczynamy od tych najbardziej hermetycznych, czyli schrony, i tego mamy naprawdę mało w Polsce, bo tak jak da szacunki są, to około 4% społeczeństwa będzie mogło się schronić w tych schronach, tylko że to są schrony z lat 60., 70., często jeszcze nie wyremontowane, które czekają na remonty. Kolejną kategorią są tak zwane miejsca ukrycia. Niedawno właśnie zmieniło się prawo budowlane w Polsce, warunki techniczne dla budynków. Te miejsca ukrycia powinny gwarantować, że w momencie, kiedy dojdzie nawet do zawalenia takiego budynku, to będzie możliwość w najniższej kondygnacji tego budynku bezpiecznego przebywania i ewakuowania się po zawaleniu takiego budynku. To są miejsca ukrycia. One nie zapewniają szczelności, czyli nie mają filtrów, ale zapewniają w razie tego najniebezpieczniejszego ataku, myślimy o ataku bombowym, tak? Zapewniają duże prawdopodobieństwo przeżycia. No i są jeszcze miejsca doraźnego schronienia. Jest aplikacja, gdzie się ukryć i w tej aplikacji coraz więcej tych miejsc doraźnego schronienia. To są chociażby, nie wiem, przejścia podziemne, to są zwykłe piwnice w blokach naniesione na mapę Polski w tej aplikacji i tam w tych miejscach, jeżeli będziemy przebywali na zewnątrz, to fachowcy mówią w ten sposób, jeżeli dojdzie do alarmu, a przebywamy na zewnątrz, to co mamy robić? Szukaj schronienia. No jeżeli nie masz schronu, nie masz tego miejsca ukrycia, miejsca doraźnego schronienia, to szukaj chociaż wejścia do klatki schodowej. Jeżeli jesteś w domu, szukaj najbezpieczniejszego pomieszczenia, czyli tam takiego pomieszczenia w środku mieszkania, gdzie nie ma okien. Szukaj po prostu najbezpieczniejszego miejsca w tym momencie, jakie możesz teraz znaleźć, w momencie ogłoszenia alarmu.
3: Straszymy tutaj troszkę, prawda? Ale to dlatego, żeby być przygotowanym. I taka Wam idea przyświeca. Od ilu lat już rozmawiacie o kryzysach, tak to nazwijmy, o obronie cywilnej?
7: O obronie cywilnej, o kryzysach 2 lata rozmawiamy. Oczywiście urodziło się to w momencie, kiedy wybuchł taki pełnoskalowy kryzys na Ukrainie i kiedy na nasz teren Rzeczpospolitej spadały pociski. Przecież 2 obywateli też naszego kraju zginęło w Przewodowie, kiedy upadł tam pocisk. To był ten moment, ale od tego momentu tak naprawdę nic się nie poprawiło. Od tego momentu, od 2 lat, mamy sytuację jeszcze trudniejszą. Mam na myśli właśnie sytuację na Ukrainie i mam na myśli też te zdarzenia takie bez precedensu, tak? Kiedy właśnie kilkadziesiąt dronów pada poza granice naszego państwa i kiedy wybucha uzbrojona rakieta na polu, no, dzięki Bogu, na polu uprawnym. Więc obserwując sytuację geopolityczną i obserwując też wypowiedzi czołowych polityków polskich, to widzimy, że jest jeszcze większa potrzeba mówienia na ten temat i jeszcze większa potrzeba uwrażliwienia człowieka na temat przygotowywania się na kryzys.
6: To nie chodzi o to, żebyśmy straszyli, żeby społeczeństwo też się bało. Chodzi o to, żeby sprowokować społeczeństwo, mieszkańców, poszczególne jednostki do tego, aby zaczęli szukać informacji na temat, w jaki sposób bezpiecznie mogę przeżyć, przetrwać daną sytuację kryzysową. Jeżeli wzbudzimy w pojedynczej jednostce tą chęć do tego, aby zdobyć tą wiedzę, to już będzie duży sukces. To nasza misja. Teraz, jeżeli chodzi o to, co nam chodzi po głowie, tak? Kolejne projekty. Jesteśmy na etapie składania wniosków na kolejne projekty, na kolejne szkolenia. Tutaj głównie chcemy się zająć szkoleniem, edukowaniem młodych mieszkańców, czyli szkoły zarówno podstawowe, jak i średnie, ale również pamiętamy o tych mieszkańcach starszych, dorosłych, to będą szkolenia otwarte, bądź też tak jak do tej pory spotkania piknikowe, chociaż te spotkania piknikowe to są takie luźne spotkania i nie zawsze chcą o tak poważnych sprawach rozmawiać, ale jeżeli już podchodzą, to pytają, wezmą ulotkę, także to też jest sukces.
3: No tak, może coś tam w tej głowie zostanie, jakieś tam ziarenko zostanie zasiane, prawda? Przeplatamy tutaj trochę tę rozmowę, trochę narzekaniem na społeczeństwo, trochę też takim informowaniem i podawaniem konkretów z Waszej strony. To może jeszcze o konkretach typu alarmy. Jak się zachowywać? Przy jakich rodzajach alarmów?
7: To ważne pytanie ze względu na to, że tak się spodziewam, że duży procent mieszkańców Iławy, powiatu, nie wie, jakie są alarmy i nie wie, co zrobić, kiedy usłyszy ten alarm. Na pewno możemy zadziałać instynktownie, czyli usłyszeliśmy alarm, to zbieramy swoje dzieci z podwórka i chowamy je do domu, ale może być to błąd. Dlatego jest jakby takie są 2 etapy, które należy rozpoznać i które należy przeprowadzić. Czyli pierwszy to jest moment, kiedy ten alarm się pojawi, I oczywiście w mieście takim, jakim jest Iława, ten alarm to będzie słyszalny, przynajmniej w okolicy centrum i na poszczególnych osiedlach, ale może być niesłyszalny. Wtedy ten alarm pojawia się nam w tych komunikatach telefonicznych i tam mamy ogłoszenie tego alarmu. Więc to jest taki pierwszy etap, czyli ten alarm to jest 3 minuty modulowany, czyli jest to taki dźwięk, który podnosi się i spada. I to trwa 3 minuty. I to jest ogłoszenie alarmu. I to jest ważne, żeby rozpoznać, że to nie jest rocznica Powstania Warszawskiego, bo ona jest 1 sierpnia. Że to nie jest, to nie są święta majowe, tylko że to jest jakiś szczególny moment. I wtedy zalecalibyśmy, żeby w pierwszej kolejności wysłuchać radia, zobaczyć, co w radiu się dzieje, potem otworzyć aplikację telefoniczną, zobaczyć, czy mamy tam jakiś alarm ogłoszony i na końcu zobaczyć, co się dzieje w telewizji. Myślę, że kiedy mamy te 3 komunikaty i jesteśmy w stanie je zebrać razem, odczytamy tam jasną informację. Będzie to informacja typu pozostań w domu, ukryj się w miejscu bezpiecznym lub będzie to informacja do ewakuacji. Mhm. I należy postąpić zgodnie z tym komunikatem, który odczytaliśmy, który jest tam właśnie podany nam jako mieszkańcom Iławy czy powiatu. I to są takie 2 etapy, które należy przeprowadzić. Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj alarmu, to jest alarm odwołujący dany stan kryzysu, dany stan alarmowy. Jest to dźwięk 3 minuty, dźwięk ciągły. I mamy tylko 2 rodzaje właśnie tych sygnałów. I wtedy, kiedy słyszymy ten 3-minutowy dźwięk ciągłej syreny, wtedy dostajemy informację, że jest na tyle bezpiecznie, że możemy ewentualnie powrócić do domu, ewentualnie wyjść z miejsca ukrycia.
6: Mówimy tutaj o alarmach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To jest to najpewniejsze źródło informacji sprawdzone. Jeżeli stamtąd przyjdzie ta informacja, co mamy robić po ogłoszeniu tego alarmu, to będzie najbardziej wiarygodne źródło tych informacji. Natomiast no, w internecie mogą się fake newsy pojawiać, tak? I możemy zareagować w zupełnie inny sposób, niż chciałyby służby i możemy się narazić na niepotrzebne niebezpieczeństwo dla nas. Natomiast tu, jeżeli chodzi jeszcze o te alarmy, to jeszcze taki mały kamyczek do całości. Oczywiście jeszcze straż pożarna jest alarmowana, tak? To też jest sygnał modulowany. Tylko tu musimy pamiętać, że alarmowanie straży pożarnej to ten sygnał modulowany tylko się 3 razy powtarza. Jeżeli już będzie 4., 5., 6. raz sygnał modulowany, to znaczy, że coś naprawdę niepokojącego. Jeżeli 3 razy i syrena się wyłączy, to znaczy, że jest alarmowana straż pożarna. Mhm. Natomiast 4., 5. to już coś niepokojącego się dzieje i należy szukać dalej informacji, w jaki sposób postępować.
3: I uważać na fake newsy.
6: Dokładnie.
3: Czyli dobrze jest wiedzieć, natomiast życzmy sobie, żebyśmy tej wiedzy w ogóle nie musieli wykorzystać.
6: I myślę, że to jest też jedno z naszych przesłań.
7: Ja myślę, że też człowiek, który wie, co robić w danym momencie, to się nie boi. Nie ma lęku, nie ma strachu, bo wie. Bo jeszcze lepiej, jak ćwiczy takie momenty. Tak, więc to jest piękne i my to też mamy w swojej misji. Udało nam się ewakuować tu w Iławie, jako przygotowana Iława, właśnie razem z Radią Eska to robiliśmy. Więc te ćwiczenia, one są też bardzo ważne i tutaj no, to też jest taki potrzebny dla nas element, bo co innego teoria, co innego pokazanie tego plecaka, a co innego już takie ćwiczenia, które mogą nam dać nawyki, które no, w takiej sytuacji ja się nie boję. Ja wiem, co ja mam robić.
3: A tamten blok, który był ewakuowany, to był tak wyjątkowy, tam były więzi międzysąsiedzkie. To się nie zawsze niestety zdarza. Czasami jednak nie zna się tego sąsiada, wtedy trudniej by było przeprowadzić taką ewakuację, prawda? Jest tak, że no raczej dzisiaj te więzi są takie rozluźnione.
6: Tym bardziej dobrze, że w takim bloku odbyły się te ćwiczenia ewakuacyjne. To też pokazuje, w jaki sposób powinny te stosunki międzyludzkie wyglądać w takiej wspólnocie mieszkaniowej, jak blok mieszkalny, kilkunastorodzinny.
3: Tam było wzorowo.
6: I do tego dążmy.
3: Do tego dążmy. Bardzo dziękuję. Przygotowana Iława, Marcin Chrząszcz, Krzysztof Tomanek. Ślicznie dziękuję Wam za spotkanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.
6: Dziękuję.
2: Eska i Ława News.
3: Nie ma opcji, by na remont szkoły podstawowej nr 5 w Iławie było przeznaczonych za mało pieniędzy, wyjaśnia burmistrz Dawid Kopaczewski radnym na jednym z posiedzeń komisji. Posłuchajcie relacji z tej dyskusji.
8: Sami to monitorowaliśmy już od jakiegoś czasu, że z naszej strony, nawet z mojego, że tak powiem, oglądu niebudowlańca wynika, że tych ekip robotniczych jest za mało. Chociaż muszę przyznać, że roboty takie hydrauliczne, elektryczne bardzo szybko szły, ponieważ tam była naprawdę porządna ekipa, która wchodziła, jak tylko udostępniliśmy salę, to wchodzili, wszystko robili i tutaj naprawdę nic nie można było złego powiedzieć. O tyle te sprawy wykończeniowe pozostawiają wiele do życzenia, a mamy też pracownika, który jest bardzo rygorystycznie, że tak podchodzi do odbiorów i zresztą słusznie, i wytykamy każdą listwę, która jest nieprzykręcona, każdą dziurę w ścianie, która jest niezalepiona.
9: Musi być bezpieczne.
8: Tak, i żeby wszystko było zrobione, więc faktycznie jesteśmy bardzo skrupulatni przy tych odbiorach, ale to po to, żeby potem dyrekcja szkoły, żeby placówka, żeby uczniowie mieli odpowiedni komfort nauki i oczywiście pracy jako nauczyciele. Powiem Państwu też, że tutaj oczywiście wykonawca robi teraz co może, bo nawet w soboty czy w niedzielę były prace robione do godziny 19, więc mają takie przeświadczenie i poczucie i wiedzę, że terminu jest bardzo, bardzo mało. To nie ma co ukrywać. Jak nie będzie dwa razy więcej ludzi, no to będzie problem. Jak będą ludzie na budowie, to będzie to zrobione po prostu.
3: Mówi radna Ewa Jackowska.
10: To jedna taka myśl mi się nasunęła, zresztą dzięki tutaj rozmowie z koleżanką Anetą. A może za małe pieniądze zostały przeznaczone na ten cel? No nie wiem. No.
8: Nie ma takiej opcji, ponieważ mieliśmy dotację i tak wyższą niż podpisana umowa, więc byliśmy przygotowani na to, że firma taka czy inna może złożyć kwotę, ofertę swoją wyższą niż ostatecznie wygrała. Mieliśmy te pieniądze zakontraktowane, nadal mamy te pieniądze zakontraktowane, bo żadnych pieniędzy jeszcze nie oddaliśmy z uwagi na możliwość wykonania robót dodatkowych przy tej inwestycji. I gdyby wpłynęła wyższa oferta, mogłaby wygrać wyższa oferta w tym samym budżecie. To tutaj jest plus dla naszego samorządu, w sensie taki plus, że mamy tę oszczędność wynikającą z oferty, która została złożona. Co jest po stronie firmy, która złożyła ofertę? Czy wszystko dobrze przeliczyła? Tego już nie będę analizował i nie mam takiej wiedzy i nie będę się nawet na ten temat wypowiadał. To już jest odpowiedzialność właściciela firmy i pracowników, którzy przygotowali jego ofertę. Umowa została podpisana, znali wszystkie nasze warunki, mieli świadomość, że muszą zdążyć w tym terminie. Od samego początku o tym mówiliśmy. Powiem nawet więcej, jak była końcówka roku, to sam osobiście byłem na placu budowy i prosiłem jeszcze dyrektora, żeby przyspieszył obróżnianie sal, żeby też można było salę od 401 do 404 bodajże oddać szybciej niż przed zakończeniem roku szkolnego. To też zostało uczynione, więc raczej wydaje mi się, że to jest kwestia organizacyjna po stronie wykonawcy niż... Tym bardziej, że teraz próbują nadrobić ten czas, chociażby pracą w niedzielę, więc mają świadomość tego, jak to powinno wyglądać. Nie, jeszcze kar umownych nie ma, ale już pierwsza kara poszła w wysokości 6000 zł. Podpisywałem pismo z uwagi na to, że nie dostarczyli nam właściwych dokumentów na potwierdzenie wykonawcy. Zgodnie z umową każdy podwykonawca powinien być zatwierdzony przez zamawiającego, czyli przez urząd. Trzy takie umowy nie zostały dostarczone, więc wymierzyliśmy karę w wysokości 6000 zł. Oczywiście to nie jest dla nas żaden dochód. Muszą Państwo pamiętać o tym, że takie dochody wynikające z kar pomniejszają po prostu dotację, którą otrzymujemy, i Skarb Państwa po prostu na tym oszczędza, a nie jest to dla nas dodatkowy przychód.
3: Termomodernizacja piątki ma się zakończyć w październiku.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z drugiej strony mikrofonu Krzysztof Mądry.
11: Witam serdecznie.
1: A to oznacza tematy bardzo koszykarskie. Wokół piłki koszykowej będziemy się kręcić i tego typu boisk. Po pierwsze, porozmawiamy sobie o Orka i Ława Basketball. Te rozgrywki już jakiś czas temu się zakończyły. No i właśnie, jak wam poszło?
11: Trzy grupy startowały w rozgrywkach. Startowaliśmy w U15, gdzie trenerem jest Piotr Rynkowski. Startowaliśmy również w U17, gdzie ja jestem trenerem, i w trzeciej lidze, gdzie również ja jestem trenerem. No i zacznę od tej grupy Piotrka. Piotrek, rozgrywki były podzielone u Piotrka na dwie grupy, ponieważ było dużo zespołów. Nasze województwo jest dość rozległe, w związku z tym związek podzielił to na dwie grupy. Piotrek trafił do tej jakby zachodniej części naszego województwa i tutaj mamy bardzo mocne zespoły z Olsztyna. W tej grupie na pięć zespołów zajął ostatnie miejsce i co później w dalszej części rozgrywek grał jakby z zespołami z tej drugiej części województwa. No i tam jakby wygrał to, co miał wygrać wszystko. Natomiast ostatecznie w U15 Piotrek na 12 zespołów zajął siódme miejsce. W naszym odczuciu, Piotrka i moim również, gdyby to była jedna liga, zdecydowanie wyżej byłby nasz zespół. Myślę, że gdzieś czwarte miejsce dałoby radę się uplasować. Znamy te zespoły, widzieliśmy, co grają też to jest z drugiej części województwa, z którym się Piotrek właśnie też później mierzył. No i wyszło na to, że jednak ta nasza grupa była bardzo, bardzo mocna i te miejsce, które tam zajął, no było takie, jakie było, ale z drugiej strony mogło być wyżej, z czego jesteśmy absolutnie świadomi, Piotrek i ja.
1: Zrobiliście analizę co do poprawki?
11: Zawsze robimy takie analizy, nawet po meczach robimy takie analizy, co można poprawić, żeby zaskoczyć przeciwnika w kolejnym spotkaniu grając z nim, albo zaskoczyć kolejnych rywali, bo na przykład coś nie zagrało w tym spotkaniu w danym zespole.
1: Rozumiem, że nie chcesz zdradzać, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny sezon, tak?
11: Nie, tu nie ma jakichś, nie, że tak powiem, taktyk strasznych, szczególnie w kategorii U15, tak? Bo to są jeszcze nadal dzieciaki z klas 7 i 8 i tutaj jakby oni cały czas muszą się uczyć tej koszykówki. Tak naprawdę cała młodzież, jeszcze nasza starsza i młodsza, bo też taką mamy, no uczy się tej koszykówki cały czas i do końca tej przygody z nią, przynajmniej w naszym klubie. Tak to wygląda.
1: Do kolejnej grupy przechodzimy.
11: Tak, no kolejna grupa to U17, nasi juniorzy, którzy znaczną częścią też oczywiście grali w trzeciej lidze, ale tak skupiając się tylko w tym momencie na U17, to zajęliśmy trzecie miejsce w lidze. Straszny mieliśmy sezon pod kątem kontuzji. No, na początku nasz główny rozgrywający przez pierwsze półtora miesiąca rozgrywek nie mógł grać, bo skręcił na koniec wakacji, skręcił kostkę i przez półtora miesiąca go w ogóle nie było. No, potem jeszcze, wiadomo, rehabilitacja i tak dalej. Zanim wrócił do tej formy właściwej, no to było tak naprawdę dwa miesiące już początku rozgrywek, zanim Oliwier do nas wrócił, bo oni mówię. Później mieliśmy kolejną kontuzję, gdzie pod koniec roku też skręcił kostkę akurat nasz kapitan Hubert Kuba i też wypadł, to jest to wysoki zawodnik podkoszowy nasz z pierwszej piątki, tak jak Oliwier, i jak wrócił Oliwier po kontuzji, tak wypadł z kolei Hubert. Później do Huberta za chwilę w nowym roku doszło kolejnych dwóch zawodników, jeden problemy z plecami ze względu na dorastanie, czy takie typowe problemy z kręgosłupem. No i też na półtora miesiąca wypadł Czarek, później nasz drugi rozgrywający Robert też skręcił kostkę. Jakby no ten sezon dla nas był tragiczny pod względem kontuzji, taki naprawdę super pechowy. Po ostatnie dwa mecze, czy ostatnie nawet trzy mecze, wypadł nam też Kacper Suszyński, który skręcił kostkę na treningu, dosłownie w ostatniej akcji, jaką mieliśmy na treningu, pamiętam to doskonale. Sam spadł sobie krzywo po prostu na stopę, no i podkręcił i wypadł też, a on też jest jakby czołowym naszym rzucającym za trzy szczególnie. Także biorąc pod uwagę, powiem szczerze, te wszystkie kontuzje, które nas trapiły przez absolutnie cały sezon, to trzecie miejsce, że uzyskaliśmy, to jest świetny wynik, natomiast jestem przekonany, że dalibyśmy radę troszkę wyżej, to znaczy to miejsce drugie bądź pierwsze uzyskać, bo tutaj nie było aż takiej strasznej różnicy między nami a Olsztynem i Jełkiem, jeżeli chodzi o same wyniki końcowe spotkań. Liczyliśmy na to razem z chłopakami w tym sezonie szczególnie, bo to był tak naprawdę ostatni sezon w kategorii młodzieżowej i w wypadku tak jakby naszego województwa, które jest połączone bezpośrednio z pomorskim województwem w dalszej części rozgrywek, to my jako województwo warmińsko-mazurskie zawsze wychodzimy do Pomorskiego i w Pomorskim z kolei gramy takie turnieje regionalne o wyjście do dalszej części rozgrywek o Mistrzostwo Polski. To są takie turnieje tutaj właśnie regionalne, później są dopiero ćwierćfinały, półfinały i finały Mistrzostw Polski. Dlatego jakby dostać się tam do samego szczytu dla takiej ławy to jest generalnie wręcz niemożliwa sytuacja, bo my opieramy się tylko i wyłącznie na naszych własnych zawodnikach tutaj z lokalnych naszych podwórek. Natomiast takie kluby, szczególnie kluby z Trójmiasta, no już opierają się o zawodników ściąganych z Polski. No najlepszym przykładem tutaj jest właśnie w tej samej kategorii grający nasz Oliwier Szmyciński, który zdobył Mistrzostwo Polski w U19 w wyższej kategorii wiekowej. No jest na tyle dobry, żeby grać ze starszymi chłopakami w Enerdze Tref Sopot. Jesteśmy z niego bardzo dumni, zresztą, że tak ten sezon poszedł. W swojej kategorii U17 wiem, że chłopaki tam z Trefla odpali w półfinałach Mistrzostw Polski. Natomiast tutaj na jednym ze spotkań z władzami miasta, które było wszystkich sportów, rozmawialiśmy o zmianach w kontekście przydzielania nagród, wyróżnień i stypendiów. Ja właśnie ten temat bardzo mocno poruszałem. Poruszałem już go bardzo dawno, jak jeszcze pracowałem w Centrum Sportu, natomiast tutaj był idealny moment, taki fantastyczny moment na to, żeby właśnie wszystkim powiedzieć, że no nie da się pewnych rzeczy, że sporty drużynowe muszą być traktowane zupełnie oddzielnie od sportów indywidualnych, jeżeli chodzi o te wszystkie wyróżnienia, ponieważ podałem przykład taki związany z Oliwierem Szczecińskim, Wielkopolskim, gdzie po zdobyciu przez Energetr w Sopot Mistrzostwo Polski w kategorii U19, gdzie był m.in. nasz Olivier, Trefl, ten seniorski grający w Ekstraklasie, postanowili na meczu ekstraklasowym podziękować wszystkim trenerom, pierwszym trenerom tych wszystkich chłopaków i wskazali wtedy, zaprosili na ten jeden mecz, tam podziękowali i na swojej stronie wymienili wszystkich chłopaków grających w tym U19, którzy zdobyli to Mistrzostwo Polski i ich kluby, z których się wywodzą wszyscy chłopacy. Się okazało, że ze Sopotu samego jest tylko jeden zawodnik. Jeden. Reszta była z całej Polski generalnie, nawet jeden z zagranicy, z Anglii. Także to jest fizycznie niemożliwe, żeby taki zespół jak zespół Iławski, tak, zdobył Mistrzostwo Polski. To chyba, że będziemy tak samo ściągać, bo będziemy mieli worek pieniędzy i zaczniemy tutaj ściągać w jakiś sposób takich chłopaków, no ale nie wiem, czy to jest wtedy sens grania w rozgrywkach młodzieżowych, bo uważam, że takie miasta jak Iława podobnej wielkości, no my jesteśmy od tego, żeby szkolić tą młodzież, dawać szansę tym dzieciakom, stwarzać z nich pasję do danego sportu, w naszym wypadku w koszykówce i żeby ta koszykówka została z nimi do końca życia i o jeden dzień dłużej i żeby się nią bawili, a jeżeli komuś się uda, tak jak Olivierowi, dostać wyżej i spełniać marzenia na coraz wyższym poziomie i życzę mu bardzo tego, żeby znalazł się w Ekstraklasie jako ten Iławianin, jako to, że znam oboje rodziców, jako że z tatą gra.

0: wypadku dla koszykówki. Jeżeli chodzi o to właśnie, co powiedziałem odnośnie Oliwiera i na przykład Trefla w tym wypadku, to nie jest tak, że oni płacą tym chłopakom. Bo nie płacą. Po prostu tam jest szkółka bardzo, bardzo dobra. Jak generalnie w województwie pomorskim są dobre szkółki, szczególnie tych czołowych klubów ekstraklasowych, tak jak właśnie Tref Sopot czy Arki Gdynia. No i tam wszyscy zawodnicy z Polski, może nie wszyscy, ale jakby część z nich próbuje się dostać, czy do Trefla, czy do Arki Gdynia, czy część naszych zawodników jest w Politechnice Gdańskiej, która z kolei jest w drugiej lidze, tak, czyli ligę wyżej niż my gramy w seniorach, ale tutaj jakby te szkolenie jakby w województwie pomorskim i system tego, jak oni mają to zorganizowane, jakie fundusze są przeznaczone przez miasto, jakie w ogóle fundusze kluby same w sobie mają, no to są nieporównywalne do tego, co mamy my i ta młodzież dlatego tam lgnie, bo widzi potencjał szkoleniowy, widzi potencjał na swój rozwój wyższy, niż by miała go na przykład w Iławie, no i z tego tytułu właśnie Oliwier poszedł tą drogą, że najpierw był u nas, zaczynał, później rodzice bardzo mocne poświęcenie rodziców tu było, wozili go do Torunia, dwa razy chyba w tygodniu, jak dobrze pamiętam, i raz chyba wtedy u nas trenował, bo to już dawno, to nawet nie do końca kojarzę, jak to dokładnie było, ale na pewno go wozili do Torunia, a później z Torunia z kolei poszedł już do szkoły średniej właśnie do Sopotu i w tym Treflu gra po szkole, po klasie ósmej.
1: Czyli dlatego zawodnicy jeżdżą do bardziej znanych klubów, bo liczą, że jakby te rozgrywki młodzieżowe będą przedsionkiem już potem do profesjonalnych lig.
0: Dokładnie tak to wygląda. No, na pewno jest jakby potencjał jest o tyle tych chłopaków, którzy się tam już dostają na tyle duży, mogą liczyć na to, że jeżeli będą na tyle sprawni, na tyle dobrzy, na tyle skuteczni rzucając do kosza, że klub ich zauważy, wstawi ich, bo oni mają też młodzież swoją, taką starszą młodzież w drugiej lidze, że najpierw wstawią ich do tej drugoligowego zespołu. Zresztą Oliwier na przykład był już, grał jakieś spotkania w drugiej lidze. Jak ich z kolei tam zauważą, to czasami nawet takim chłopakom zespoły ekstraklasowe dają szansę w swoim normalnym meczu ligowym, ekstraklasowym. Były takie przypadki, że chyba dwa lata temu ojciec z synem zagrał. Ojciec chyba miał wtedy, mniej więcej był w moim wieku, chyba z 40, chyba 4 lata miał, a syn miał 15 i wyszli na parkiet jakby, ale syn naprawdę był wtedy już dobry. No trochę chcieli taką historię napisać, myślę, tam z minutę chyba chłopak pograł, ale nie zmienia to faktu, że musi być na tyle dobry, że w ogóle go tam wstawili też, żeby nie zrobił jakiejś bezsensownej straty, albo może już wynik był wtedy taki ustawiony wysoko na ich korzyść, no to już jakby szczegóły.
1: To teraz idziemy do kolejnej grupy rozgrywkowej Iławskiej.
0: Tak, jeszcze graliśmy w rozgrywkach trzeciej ligi koszykówki Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki oraz Pomorskiego Związku Koszykówki, bo te dwa województwa zawsze są połączone ze sobą w tych rozgrywkach. Tutaj zajęliśmy ostatnie miejsce, wygrywając jedno spotkanie z tych wszystkich, no ale byliśmy zdecydowanie najmłodszym zespołem. Mieliśmy, jak sobie później liczyłem, bo tak chłopakom pokazywałem statystyki, żeby mieli absolutną świadomość, z kim oni się mierzyli też w tej lidze. No to nasza średnia zespołu to była niecałe 18 lat tych chłopaków. Byliśmy najmłodsi w ogóle w całej stawce wszystkich zespołów. No, Arka była od nas tak statystycznie o 1,5 roku starsza. Później były Wilki, później Politechnika Gdańska, z wiekiem tam 22 lata, Gremik Gdańsk, Junior Basket Klub Olsztyn, Basket Elbląg, Defenders Kwidzyn, AZS Olsztyn i Polonia Pasłęk, która była najstarszym zespołem, bo miała 33 lata średnio.
1: A ci, co zajęli podium, to jak? To
0: podium Gremik Gdańsk to pierwsze miejsce. Tak zresztą obstawiałem po składzie, że to będzie raczej faworyt tych rozgrywek. Rzeczywiście tak było. Wygrali wszystko i u nich było 22,5 roku średnia chłopaków. Drugie miejsce wtedy zajęła Politechnika Gdańska. Generalnie ten ciut tam młodsza średnia u nich wyszła. Trzecie miejsce Defenders Kwidzyn, 27 lat średnia, także...
1: Czyli skok 4-5 lat robi kolosalną różnicę,
0: tak,
1: w tabeli.
0: Robi w tabeli, w motoryce szczególnie robi kolosalną różnicę, no bo no chłopacy mając 17-18 lat, bo takimi chłopakami jakby tutaj mamy w większości 17-latków, no ta motoryka jest zdecydowanie inna niż tych 20-kilkuletnich już facetów wtedy, tak? Bo już masa mięśniowa jest zupełnie inna, motoryka jest zupełnie inna, szybkość, wszystko, skoczność, każda rzecz, która jest związana z tym, żeby po parkiecie biegać, być skutecznym, być silnym i wytrzymać całe 40 minut gry, no to się z tym wiąże właśnie. I mimo wszystko, mimo tego, że ja jestem zadowolony w sumie z chłopaków, z ich postawy, dotrwaliśmy ten sezon, to już jest ich drugi sezon w trzeciej lidze, wcześniej byli jeszcze młodsi, tak wtedy nawet zespoły, z którymi graliśmy w tamtym sezonie, często mówiły mi po meczach, że mówię, no Krzysiek, widać ogromny postęp tych chłopaków przez ten rok, że dają radę, że już nie są tak słabi fizycznie, głowa u nich też już inaczej pracuje, no bo jednak z tymi starymi chłopami, że tak powiem, powalczyli na parkiecie, musieli się tam pomasować pod koszem, dlatego już w tym roku trochę inaczej, następny rok będzie jeszcze lepszy, uważam. W tym roku mieliśmy tak naprawdę jedno wygrane spotkanie, ale jeszcze mogliśmy 7 kolejnych wygrać, naprawdę. Ja tutaj według statystyk, to z Gdynią mogliśmy oba spotkania też wygrać, niestety oba przegraliśmy, tak, ale to była kilkupunktowa różnica. Z Elblągiem u siebie tak samo, tylko 7 punktami przegraliśmy. Elbląg, zespół generalnie drugoligowy, który ma też w trzeciej lidze, gdzie młodzież się ogrywa, ale zawsze tam dają drugoligowców, którzy minut nie dostają tyle, ile powinni w drugiej lidze i jakby tutaj dogrywają w trzeciej lidze, także oni w zależności od meczu są w różnym składzie, ale z nami no do ostatnich sekund naprawdę była tutaj walka. Kontuzje nas zabiły jadąc do Ełku, właśnie to jest to, co mówiłem w kategorii U17, bo właśnie duża część tych chłopaków, generalnie praktycznie wszyscy grali też w trzeciej lidze i tutaj te kontuzje nas wtedy zabiły, bo to na tym meczu właśnie też Hubert sobie tą kostkę skręcił od razu w pierwszej kwarcie i już było, nie mieliśmy kim za bardzo wtedy grać. Z AZS-em Olsztyn bardzo mocno też u siebie stracha im napędziliśmy. Trener powiedział, żebym więcej mu tego nie robił, bo prawie na zawał wszedł, mówi, że przegrają. To już po meczu tak usłyszałem z Pasłękiem. Jedna kwarta gdzieś tam zaważyła na tym, że przegraliśmy spotkanie, to naprawdę ja jestem z chłopaków zadowolony. Wiem, że pewnie byśmy my sami chcieli więcej, żeby tych wygranych mieć na koncie. Mam nadzieję, że ten kolejny sezon trzecioligowy będzie jeszcze lepszy i wygramy jeszcze więcej spotkań. Ten sezon był bardzo mocny, bardzo silne drużyny były, szczególnie te pierwsze 4 drużyny były bardzo mocne, co było od razu widać, bo wystarczy powiedzieć, że tylko 3 były pierwsze, które zajęły pierwsze 3 miejsca, były z Pomorskiego, a to już wiele mówi od razu, że będzie mocne granie, bo jest Pomorskie.
1: To tak sobie, wiesz, pomyślałem pod kątem statystyczno-matematycznym, to co 3 lata będziemy czekać i na miejscu pierwszym. Przez samo to, że średnia wieku podskoczy.
0: Trzeba wziąć też pod uwagę to, że chłopaki pewnie za 2 lata będą szli na studia i będzie to tak samo jak w poprzednim zespole, który prowadził Piotrek Rynkowski, że poszli na studia, jakby rozpierzchli się tutaj po Polsce, bo jeden jest w Toruniu, ktoś tam jest w Olsztynie, ktoś tam jest w Trójmieście, może jeszcze 10 gdzieś chłopacy pojechali, ale generalnie na pewno te 3 miasta weszły w grę. I tu będzie pewnie podobnie i znowu pewnie Piotrek, który dzisiaj ma te U15 dzisiejsze, to będzie za te 3 lata czy 2 lata też pewnie grał tymi właśnie chłopakami w trzeciej lidze. No ale tutaj jakby podsumowując jakby ten sezon, to zostają ci sami praktycznie chłopacy, ten sam zespół generalnie zostaje do gry na kolejny sezon. Ja już inaczej nie będę pomagał, bo w tym roku jeszcze im trochę tam pomagałem w grze, ale już teraz postanowiłem, że już naprawdę nie będę i tak się z nimi umówiłem, że będę tylko wchodził, jak naprawdę będą jakieś kontuzje nieszczęsne i nie będzie komu grać i ja będę tym przysłowiowym 13 zawodnikiem, bo 12 jest w protokole, a tym 13, który w razie kontuzji gdzieś tam założy ostatecznie ten strój i tak to będzie wyglądało w następnym sezonie.
1: Czyli będziesz głównie trenerem?
0: Tak, będę głównie trenerem, no i teraz w te wakacje tak naprawdę będę pierwszy raz wakacje takie całe, bo zmieniłem pracę, to będę miał pierwszy raz wakacje od 18 lat takie całe, no to chcę trochę czasu poświęcić, żeby poszukać sponsorów i spróbować powalczyć o to, żeby być wyżej w trzeciej lidze, to po pierwsze, ale z jakimś czasem zrobić jednak tą drugą ligę w Iławie, bo na to Iława zasługuje moim zdaniem.
1: I już jest kim, czy jeszcze nie? By było na chwilę obecną?
0: Mówimy o sponsorach, czy mówimy o zawodnikach?
1: O zawodnikach. Czy by było z czego stworzyć tą drugą ligę?
0: Druga liga wiąże się bardzo z prostą rzeczą. Ja takie podejście do tego miałem od samego początku, jak tylko zakładałem ten klub. Połowa zawodników musi być z Iławy. Taka połowa, mówię o takim protokole zawodów, czyli 12 mamy w protokole, tak, to żeby połowa była naszych lokalnych chłopaków, a połowa musi być z zewnątrz. Nie ma inaczej, po prostu nie da się zrobić awans tylko swoimi chłopakami w takiej Iławie. No to jest fizycznie niemożliwe, chyba żebyśmy że do rozmowy wrócimy na przykład za 10 lat, gdzie dzisiejsi chłopacy, którzy mają po 20, którzy byli wcześniej grającymi u nas, nadal gdzieś tam się ruszają, powiedzmy, z piłkami, nadal gdzieś tam próbują grać w jakichś ligach amatorskich i wracają teoretycznie do Iławy. Ci dzisiejsi 17-latkowie wtedy mają 27, czy dzisiejszy Piotrka z U15 mają 25 i z tych wszystkich chłopaków, tak, jeszcze kolejnych, którzy będą, składamy takie przysłowie 12, to 12 osób nieźle grających, to może wtedy jesteśmy w stanie coś powalczyć, ale oczywiście za tym też idą pieniądze, bo tego bez pieniędzy po prostu się nie da zrobić pewnych rzeczy, no bo chociażby koszt trzeciej ligi dla nas to jest jakieś 60 000 zł, plus minus, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o trzecią ligę, natomiast jeżeli chodzi o drugą ligę, no to już tutaj wchodzą w grę jakieś między 300-400 000 zł, które muszą być, bo to już pewne rzeczy na Związek, Polski Związek Koszykówki na nas nakłada, które muszą być koniecznie, tak, chociażby takie rzeczy jak transmisja, które się odbywają na kanale YouTube'owym Polskiego Związku Koszykówki razem ze pełnymi statystykami, tak jak dokładnie oglądamy to na meczach reprezentacji Polski czy drużyn ekstraklasowych.
1: Spytam od drugiej strony, jak bardzo opłacalna jest gra w trzeciej, a jak bardzo opłacalna gra w drugiej lidze, jeśli się zajmie czołowe miejsca, bo rozumiem, że tak jak w futbolu drogie puchary, drogie medale, a nawet kasa, to tutaj też coś?
0: Nie w tych ligach.
1: Jeszcze wyżej.
0: Tak, to dopiero wchodzi w grę zawodowe granie, tak? Tutaj no nie ma takiej możliwości. Ja powiem tak, generalnie druga liga to jest 1/4 Polski. W naszym wypadku, patrząc gdzie się znajdujemy, to patrząc od strony Iławy, to w stronę Poznania, Szczecina, Trójmiasta. To taki kwadracik, jak tak bardzo łatwo, czy Gniezno tutaj, tak, te tereny. To tutaj jakby patrząc na to, my w takim kwadraciku, w takiej 1/4 północno-zachodniej części byśmy grali. Czyli to już są rozgrywki centralne.
1: Nasuwa się od razu, że to są miasta związane jednak z uczelniami, a to się wiąże z tym, że jednak bardziej aktywni na boiskach są zawodnicy.
0: Tak, prawda jest taka, że bardzo dużo zawodników to są studenci lub drużyny, które są w tej, na przykład w tej drugiej lidze, to są drużyny wokół dużych miast, tak? Jeżeli mamy na przykład Poznań, to wokół Poznania są jakieś w okolicy powiedzmy 20, 30, 40 kilometrów drużyny jak Mogilno czy coś podobnego, które grają też w drugiej lidze, ale to są zawodnicy generalnie z Poznania, nie z Mogilna, tak? Ale mają bliziutko, podjadą sobie na trening, te 40 kilometrów to żadna tam odległość, podjadą, potrenują, wracają i tak to wygląda, no. Budżety klubów są bardzo różne. Jeżeli chce się grać w drugiej lidze, to no, tak jak powiedziałem, te 300-400 tysięcy to jest minimum, żeby po prostu tam się znaleźć. Natomiast patrząc pod kątem całościowym ligi, no to takie budżety od tych właśnie 300 tysięcy do 500, no to tam jest 16 zespołów w ogóle w lidze, w danej grupie. No to trzeba liczyć, że się zajmie, powiedzmy, tak 9-16, tak? No to są mniej więcej tam te 600 tysięcy, 300 tysięcy, to są takie budżety. Później mamy taki środek tabeli, powiedzmy tam od miejsca 5 do tego powiedzmy 10, że tam mają budżety powiedzmy od tych 600 tysięcy do powiedzmy 800-900. No i później wszystko, co się zaczyna 1 000 000 i w górę, to są zespoły pierwsza czwórka zazwyczaj w każdej grupie, która się stara bić o awans do pierwszej ligi.
1: I dopiero wtedy dostaną tak jakby szansę zwrotu poniesionych kosztów w treningi przez lata, jak wejdą do pierwszej ligi.
0: To mówimy teraz o zawodnikach?
1: O ogólnie gratyfikacji dla klubu sportowego, no bo mówisz, że w drugiej lidze tak jakby nie ma zwrotu sukcesu na pieniądze.
0: No nie ma i tak nie ma, myślę, w żadnym klubie, no, ani piłkarskim, ani żadnym na takim poziomie rozgrywkowym. Takie są realia. Dlatego tutaj, żeby grać w takich rozgrywkach, trzeba mieć sponsorów, którzy po prostu będą chcieli zaistnieć w tym sporcie, wydać czy zainwestować te swoje ciężko zarobione pieniądze poprzez swoją firmę, właśnie reklamując się za pośrednictwem koszykówki w tej części kraju, 1/4 części naszego kraju, i próbować budować coś, czego na przykład nie było. W takiej ławie nigdy nie było trzeciej ligi, dopiero my to stworzyliśmy, i nigdy nie było drugiej ligi, tym bardziej, dlatego, czyli rozgrywek centralnych, i ławie nigdy nie było na mapie koszykarskiej zaznaczonej tak mocno, jak myślę jest teraz, a druga liga na pewno by jeszcze podwyższyła ten cel. No i na pewno byśmy pisali ogromną historię tego miasta, powiatu, czy nawet najbliższego nam regionu Ostródzko-Nowomiejsko-Iławskiego, bo nikt, no nigdy nie był tak wysoko. Ostatni zespół, który był w drugiej lidze tak blisko nas, no to teraz jest Elbląg, tak? W drugiej lidze od trzech sezonów. Chłopaki są w drugiej lidze. A wcześniej jeszcze nasz Marcin Kowalewski, grając w Olsztynie, w Interpart, wtedy to się chyba nazywało Olsztyn, byli właśnie w drugiej lidze, ale to też chyba tylko dwa sezony, jak się nie mylę, i to wszystko. Tak to wygląda. Później już wchodzi pierwsza liga. Pierwsza liga to już jest zawodowstwo, ekstraklasa to już tym bardziej, natomiast pierwsza liga, ostatni raz, jako ciekawostkę to powiem, ostatni raz była chyba w latach 70. 100 mil Olsztyn wtedy był w pierwszej lidze i to wszystko, jeżeli chodzi o nasze województwo. Mam akurat, bo ostatnio sobie sprawdzałem, kto jest w naszej pierwszej lidze koszykówki, już nawet nie drugiej, tylko pierwszej lidze koszykówki. To mapa wygląda w taki sposób, że nie ma naszego województwa w ogóle, podlaskiego w ogóle, to jakby cała wschodnia ściana, dopiero tam Rzeszów tylko jakby jest w pierwszej lidze.
1: Taki pas przez centralną Polskę, biegnący od północnego zachodu
0: tak
1: do...
0: Tak naprawdę od Warszawy, bo Warszawa jest tu jakby, powiedzmy, jak równo byśmy Polskę na pół podzieli, to powiedzmy, to Warszawa jest po tej wschodniej bardziej części, to jak od Warszawy patrząc i wszystko w naszą lewą, zachodnią stronę, to tutaj są zespoły, nie?
1: I na dół w dół.
0: I na dół, tak. Wszystko.
1: No to pozostaje nam sobie życzyć, żeby ta druga liga się wyhodowała, a jak będzie pierwsza, albo chociaż ta druga, to pojawią się pewnie kolejne pytania o przyszłość koszykówki w Iławie. Przed nami jeszcze jubileusz, ale o tym sobie oddzielnie porozmawiamy w kolejnej rozmowie.
0: Tak, ja na pewno będę chciał podsumować 10 lat naszej działalności. Mamy zamiar to robić u naszego sponsora w Tokama w Indyki i tam w tym świetnych okolicznościach przyrody i nie tylko przyrody. Będziemy omawiać to we wrześniu. Zaprosimy tam wszystkich przyjaciół koszykówki, którzy przez te wszystkie 10 lat się gdzieś tam przewinęli, którzy na samym początku tworzyli, którzy byli troszkę, dołączyli troszkę później, którzy są dzisiaj z nami. No i mam nadzieję, że przez właśnie wakacje jeszcze znajdę patronów i chętnych do współpracy, do pomocy naszej koszykówce i właśnie te osoby też już zaproszę wtedy, żeby posłuchały, jak było przez 10 lat i żeby budowały kolejne 10 z nami.
1: Może już w wyższych ligach.
0: I tego sobie bardzo życzymy, żeby tak było.
1: A gościem Eski Iława był Krzysztof Mądry.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie, mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
4: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.
2: Eska Iława News.
1: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, z drugiej strony Radosław Serafin, kierownik iławskiej pływalni.
5: Witam serdecznie, witam słuchaczy.
1: Trzy tygodnie przez taki okres była wyłączona z użytkowania pływalnia zwana basenem iławskim. Co roku jest remontowana, modernizowana, odnawiana. Co w tym roku padło ofiarą, że tak powiem, zębu czasu?
5: No tak, nasza pływalnia, nie ukrywam, że się starzeje. Oczywiście standardowa procedura w tym czasie to jest czyszczenie całej instalacji technologii basenowej, wymiana filtru, wymiana złóż. No ale w tym roku doszła nam na przykład taka ciekawostka, że wybudowaliśmy trzecią saunę suchą, bardzo ładna, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Pewnie pojawiły się pewne komunikaty w mediach, jak ona wygląda, także naprawdę robi wrażenie.
1: Przypomnijmy jeszcze, jakie działają oprócz niej?
5: No jeszcze dodatkowa jest ta łaźnia parowa, czyli mamy trzy sauny suche, w tym łaźnię parową, razem wszystkich saun są cztery, nie?
1: Mhm.
5: Praca prac takich remontowo-budowlano-elektrycznych było bardzo dużo. Bardzo dużo uległo uszkodzeń wyłączników różnicowo-prądowych. Nowe instalacje powstały zasilające wodę. No, wyburzone zostały niektóre ściany, ale to nie wszyscy to widzą, bo to jest w takich miejscach, które są niedostępne dla użytkowników. Tak jak naprawa oświetlenia podwodnego, wymiana instalacji elektrycznych na niektórych odcinkach, bo tam też było częste awarie, częste zwarcia. Dla niektórych te 3 tygodnie są bardzo długie. Dla nas my potrzebujemy ponad tygodnia czasu, żeby zlać wodę, wyczyścić całą nieckę basenową, całą instalację i to trwa i nalać z powrotem wody do tych zbiorników i podgrzać i uzdatnić, przywrócić do takiego stanu, kiedy nasi klienci mogą wejść do tych niecek, to na samo to potrzebujemy ponad tydzień czasu, więc też trzeba powiedzieć, że ludzie też mają okrojone godziny pracy, więc to nie jest tak, że mamy tego czasu tak pełne 3 tygodnie.
1: Problemem dość dużym było piętro zjeżdżalni. Nad tym udało się zapanować i chociaż to w tym roku odpadło, czy jednak jeszcze?
5: Nie. To nam spędza sens powiek cały czas. Natomiast to zajęło dwóm pracownikom naprawa tego całej tej klatki schodowej do zjeżdżalni na prawie tydzień czasu dwóm pracownikom. Tak długo się, że tak powiem, nie dlatego, że się niespecjalnie spieszyli, ale po prostu tam było dużo prac, bo ten sufit jest stale zalewany. My tam żeśmy oczywiście w tym roku troszeczkę bardziej go jeszcze doszczelnili, ale idziemy o krok dalej, żeby ta nasza praca nie poszła na marne. Mamy pewne rozwiązanie, na które czekamy. Zobaczymy, jaki będzie tego koszt. Na razie nie będę mówił, w jaki sposób chcemy sobie to naprawić. Nasze dzieci nie pomagają nam w tym, bo często właśnie zatykają ten otwór startowy tam u góry na zjeżdżalni i ta woda zamiast spływać w dół, wylewa nam się na zewnątrz. I to powoduje, że cała ta klatka jest zalewana od góry do dołu. Tam już są zrobione wszystkie możliwe sposoby na to, żeby ta woda nie ściekała po ścianach, ale dzieci są lepsze. No, trochę nas o ten krok zawsze są przed nami.
1: Jakieś kolorki się zmieniły? Takie, że wchodzi się i jest efekt wow, czy zostaliście w barwach starych?
5: Nie ma nic. Znaczy kolorki to może tam, gdzie są pobrudzone ściany, to może to zrobić efekt wow, że zrobiły się śnieżno-białe. Natomiast ogólnie barwy zostały te same. Nic tak na wejściu nie rzuca się w oczy, co by klienci mogli zobaczyć, że coś powstało tutaj od tej strony przy samym wejściu głównym. Jedynie co się rzuci w oczy, to na saunach właśnie ta fajna nowa sauna sucha z trochę innego drzewa niż dotychczas, także podświetleniem LED, także takie robi fajne, naprawdę dobre wrażenie. Inny rodzaj pieca jest to zastosowany, także też fajne. Fajnie to wygląda, zapraszam serdecznie.
1: Mówiłeś, że pompy są wymieniane, to się przekłada na ciśnienia na przykład większe, odczuwalne, czy niekoniecznie?
5: Nie, niekoniecznie, natomiast taką ciekawostkę powiem, że po uruchomieniu właśnie nigdy wcześniej nie widziałem, jak taka pompa, że tak powiem, ulega spaleniu. Zaraz po uruchomieniu ona chodziła od samego rana, nie dawała żadnych objawów i nagle została, że tak powiem, uszkodzona i to dosyć mocno. Jest to pompa od zjeżdżalni, drugiej takiej nie możemy podłączyć, bo to jest nietypowa pompa z nietypowym takim jakby wirnikiem. Trafiła do naprawy, więc czekamy, zobaczymy, jak długo to potrwa. Postaramy się jak najszybciej przywrócić zjeżdżalnię do użytkowania.
1: Rok mniej więcej jest już nowy system szafkowy. Jak on się sprawdza?
5: Tu by trzeba zapytać klientów. Znaczy, ja nie wiem, czy się mnie ludzie boją, czy nie, ale ja nie widzę skarg. Znaczy, nie słyszę skarg. Nie ukrywam, że też nie jestem aż taką osobą może medialną w takim sensie, że za dużo nie chodzę po forach, nie czytam opinii i też nie mam na przykład Facebooka, co dla niektórych jest może taką dziwną sprawą. Natomiast do mnie bezpośrednio takich negatywnych uwag nie wpłynęło. Także ja uważam, że to rozwiązanie nam się sprawdza. Szafki w miarę, na początku były pewne problemy techniczne, które żeśmy sobie rozwiązali. Dzieci oczywiście potrafią nam pewne rozwiązania podpowiedzieć albo pokazać, jak zblokować tą szafkę, co jest praktycznie, było niemożliwe, a jednak jest możliwe.
1: Według producenta niemożliwe.
5: Według producenta, tak. Jak to można złamać klucz albo wyłamać, albo który praktycznie powinni się nie wyłamać. Są też takie przypadki. Natomiast szafki ogólnie sprawdzają się rewelacyjnie. Tak uważam. Trzeba by było tu podpytać naszych klientów, albo może niech coś prześlą jakieś opinie, czy może zadzwonią, co im powiedzą, co oni sądzą o tych naszych szafkach, o tym rozwiązaniu.
1: Jest konto
5: Centrum
1: Sportu.
5: Tak, Centrum Sportu. Można by było ewentualnie tam swoje uwagi. Jesteśmy otwarci na i te dobre dobre i na te złe oczywiście, także...
1: Aczkolwiek może faktycznie brakuje podstrony, że tak powiem, społecznościowej samego basenu, bo to jednak oddzielny obiekt.
5: No tak, przydałaby się, nie ukrywam, że tak.
1: Były plany na przykład zamontowania rozwiązań, które by was trochę odciążyły od kosztów energii ekologicznej, jakieś panele, pompy, coś w tym kierunku udało się zdziałać?
5: W chwili obecnej przeprowadzony został audyt energetyczny. Ja nie ukrywam, że już jest protokół z tego audytu, z którym jeszcze się nie zapoznałem. Zrobię to jak najszybciej, dlatego że mi brakuje po prostu czasu na wszystko. Muszę w spokoju sobie usiąść. On ma 82 strony, więc to nie jest taka prosta sprawa, żeby się zaznajomić w nim w 5 minut. Postaram się zapoznać, ale taki audyt został przeprowadzony właśnie w tym celu, żeby pomniejszyć koszty utrzymania, koszty mediów tego obiektu. Co powinno się, że tak powiem, w jaką stronę i w jakim kierunku, żeby te koszty pomniejszyć, bo w tym celu został przeprowadzony.
1: Mówiliśmy, że jeśli chodzi o sam obiekt, to za dużo się nie da zdziałać wszerz, w górę może. Pomysły są na rozwój pływalni w Iławie?
5: Ogólnie nie, no bo jeżeli byśmy mieli, znaczy dla współczesnej inżynierii i portfela nie ma granic, tak? Jakbyśmy chcieli powiększyć ten basen, oczywiście wszystko się da. Trzeba by go w połowie zburzyć, w połowie wybudować na nowo i byłby dwa razy taki, jakbyśmy chcieli, nie? Uh-huh. Tytułem trochę żartu. Natomiast sama pływalnia już jakby no pewnie przez długie lata nie ulegnie większym zmianom. On już jest jakby zamknięty w tej swojej kubaturze, gdzie za bardzo nie mamy możliwości już poruszania się. To lepiej może pomyśleć o może drugiej małej pływalni miejskiej, jakiejś takiej, może nie miejskiej, a szkolnej, gdzie to też by mogło na przykład rozładować troszeczkę ruch na pływalni albo poszerzyć te możliwości dla naszych klientów.
1: A mówimy właśnie o tym, bo obłożenie cały czas torów jest bardzo duże.
5: Jest. No nie wiem, dlaczego ta pływalnia ma taką tak przyciągnięcie. Znaczy w ogóle sport w Iławie się cieszy dużo, to już nie chodzi o pływalnię, dużą popularnością, ale z tą frekwencją jest naprawdę dobrze. No.
1: Najwięcej obleganych jest torów przez dzieci szkolne, czy nauki pływania i stowarzyszenia? Jak to się rozkłada teraz?
5: Znaczy to wygląda w ten sposób, że do godziny 14 no, głównym odbiorcą są dzieci z iławskich szkół, to nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek są takie godziny i momenty, kiedy pływanie od tej godziny 8 do 14 ma pewne panele, w których można przyjść popływać. I tu bardzo dobrze te miejsca, kiedy są wolne, wykorzystują emeryci i renciści. Dlatego, że mają też specjalny bilet, a dwa, że oni no, mają czas. My wiecie, no, tak jak każdy pracujący, nie ma tego czasu do godziny 15, no chyba, że pracuje w systemie zmianowym, to może sobie pozwolić na przyjście na basen na przykład o godzinie 9. Tak, standardowy zjadacz chleba to o godzinie 9 jest w pracy i nie przyjdzie na ten basen. Nie? Oprócz emerytów oczywiście, których serdecznie zapraszam. Także do godziny 14 to głównie dzieci z iławskich szkół, a od 15.30 to tutaj jest panel stowarzyszeń do 17.30. To głównie tu jest taki bardzo mocny nacisk na naukę pływania dla dzieci i młodzieży i tutaj te godziny wypełnia Szkoła Pływania Orka z Iławy, ale nie tylko, bo tam jeszcze inne podmioty również się wciskają, tak jak tam most czasami. I po 17.30 część dni, i to, bo to nie wszystko, to od razu zaznaczam, że to nie jest tak, że cały basen jest zajęty przez te wszystkie podmioty. My do 17.30, od 15.30 tak, ale po 17.30 no, mamy tam naukę pływania dla dorosłych, to tam Krzysiu Wocławski prowadzi. Jest też grupa sportowa iławskich pływaków i triatlonistów, także tam też wynajmują 3 tory przez 2 godziny, ale są, tak jak Państwo zobaczą ten panel taki, który jest na stronie, jest możliwość no, popływania, ale mówię, jeżeli jest dużo osób, no to tych torów brakuje, nie ukrywam, że nie. Przydałoby się więcej.
1: A ogólne ramy czasowe otwarcia obiektu?
5: Od godziny 6 do 22.
1: Do 22, bo chciałem zapytać, czy może jeszcze się dobę da rozszerzyć do północy, albo całodobowo.
5: Znaczy wszystko jest możliwe, ale to wtedy nam też czasu by brakowało, bo pewne rzeczy wykonywane są w godzinach nocnych, więc jeżeli byśmy zamykali basen o 24, to sprzątanie obiektu pewnie do 2, do 3 i szybko otwierania, ale te są jeszcze zabiegi techniczne w nocy, które technicy wykonują, bo proszę sobie wyobrazić, że tam obsługa techniczna, obsadę mamy całodobową, także tam nie ma tak, że w nocy, tak jak, nie wiem, salę gimnastyczną woźny wyłącza światła, zamyka na klucz, idzie do domu. Tam wtedy się wykonują największe zabiegi
1: konserwacyjne.
5: Tak, które pozwalają na to, żeby rano ta woda znowu była czysta, Trzeba jest mycie filtrów, mycie zbiorników przelewowych, dozowanie chemii, przeklorowywanie czasami bywa w nocy, także odkurzacz chodzi, także to też mało czasu na to, żeby o godzinie 6 ten basen znowu przywrócić do takiego stanu użyteczności, nie? Na pewno były rzeczy takie nieprzewidziane. Zepsuł się odkurzacz basenowy. Serwisu w Polsce nie ma, tam jest taka przykra sprawa. Pan, który się tym zajmował, po prostu no, już go nie ma. Bardzo fajny zresztą. Nie mamy serwisu w Polsce na te odkurzacze. Nasz uległ właśnie, on został wysłany do serwisu, kiedy ten pan jeszcze po prostu naprawiał te odkurzacze, bo to jest przedstawicielstwo szwedzkiej firmy w Polsce. Biją się tam niektóre firmy, które by chciały przyjąć ten interes, który by pozwalał użytkownikom tych odkurzaczy, bo jest ich na rynku sporo, bo to bardzo dobre odkurzacze, przyjąć ten serwis w Polsce, ale jeszcze do tej pory ta firma żadna nie wygrała.
1: Czyli co, pierwszy zakup na zaroczną konserwację i przestój to zakup
5: no,
1: odkurzacze?
5: Powiem, no, nie będę ukrywał, że musieliśmy, dziękuję dyrektorowi, że wsparł pewnie i burmistrzowi, bo pewnie to się gdzieś tam już pewnie wyżej odbiło, za to, że mogliśmy zakupić drugi odkurzacz, no bo bez odkurzacza basenowego praktycznie ciężko utrzymać taką jakąś wodę, no bo to wszystko w nocy opada na dno i to trzeba zbierać, no. Niekoniecznie codziennie, ale co drugi, co trzeci dzień taki odkurzacz musi pracować, żeby to wszystko, co pływa, co wnosimy do tego basenu, a wie pan, jak to jest z tym naszym myciem, no to tam wszystko to pływa, ale coś musi to zebrać, no sitkiem technik w nocy tego nie wyłowi, choćby nie wiem, co on tam robił w tym basenie, nie wyciągnie tych wszystkich nieczystości z tego basenu. No i na przykład zakup takiego nieplanowany to 17,5 tysiąca. To jest 50%, to i tak 50% ceny tego nowego. Także to i tak dostaliśmy go nowy, taki no, praktycznie nowy drugi odkurzacz mamy na tą chwilę u siebie, ale co się stanie, nie odpukać, jak ten drugi też wysiądzie.
1: To z grubsza powiedzieliśmy już, co się wydarzyło na Iławskiej Pływalni. Kolejny przestój za rok, czy wcześniej?
5: No, ten nasz planowany, tak, za rok. No, mamy ten przestój nieplanowany, tak zwany przestój wodny. On się zazwyczaj wiąże z tym, że kotłownia miejska ma swój przestój remontowy, gdzie w całej Ławie nie mamy ciepłej wody. To zazwyczaj jest na koniec czerwca.
1: Ale ten tydzień i tak by was nie urządzał, bo nie zmieścicie w tym terminie, żeby coś zrobić.
5: Nie, a nie chcemy zamykać na połowę wakacji pływalni. Tam ta końcówka sierpnia jest najbardziej taka dla nas optymalna, żeby przeprowadzać te remonty. Chcę też podziękować wszystkim pracownikom. Już mam okazję coś powiedzieć, to muszę powiedzieć, że to jest jeden z lepszych przystoi remontowych, dlatego że chyba najmniej nerwowy w tym roku był, o tak bym go nazwał, bo nie ukrywam, że czas goni, prac było dużo, bo tego się tak nie widzi. Mamy takie małe tam, chyba nawet taki mały raport z przeprowadzonych prac, chyba gdzieś się pojawił na stronie chyba Facebooku albo na stronie Iławskiego Centrum Sportu, ale tych prac w koło było mnóstwo. Czas gonił, emocje wiadomo są, ale w tym roku wyjątkowo świetnie to zostało wszystko przeprowadzone. No pracownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania i no wszyscy razem świetnie pracowali, więc chcę im tutaj bardzo mocno podziękować za tą naprawdę ciężką pracę i że udało nam się bardzo dużo rzeczy, bardzo naprawdę dużo takich, które nam wcześniej też kłopoty sprawiały, no zrobić w tym przestoju. Tego może nie widać dla takiego użytkownika, nie widać tego gołym okiem, ale my wiemy, co zostało wykonane i jak ciężką pracą, także bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję.
1: No jaki to jest sztab ludzi biegający po obiekcie?
5: Nie ukrywam, że mieliśmy też serwisy zewnętrzne, tak jak serwis zjeżdżalni wodnej. Oni również 2 dni tutaj pracowali, praktycznie szlifowali, uzupełniali ubytki. Cały ten podium startowy zostało też odnowione, odrestaurowane. To tam 2 dni panowie spędzili. Był też serwis centrali wentylacyjnej. Mamy w tej chwili generalny remont głównej centrali basenowej. No, jeszcze się nie zakończył, bo wszystkie części nie dojechały, ale w 80% został zrealizowany. No, byli panowie przez 2 dni, budowali nam saunę. Także były też firmy zewnętrzne, które pracowały na basenie, ale mój sztab ludzi to ze mną 7 osób.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był kierownik Iławskiej Pływalni Radosław Serafin.
5: Dziękuję również i zapraszam serdecznie na nasz obiekt.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz, jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą, kobiety czy mężczyźni. Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
6: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
5: Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
9: I po reklamie.

0: Na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest robota do zrobienia!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: SK. Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap! 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na ciebie.
12: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: I po reklamie.
14: I ława na czasie.
15: Zaczynam dzisiaj od zaproszenia na poniedziałek. To będą dwa wydarzenia przygotowywane przez seniorów. Ale nie tylko dla seniorów dostępne. Najpierw Uniwersytet Trzeciego Wieku o godzinie 17 w poniedziałek zaprosi Was na wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła w ramach jubileuszu 20-lecia UTW w Iławie. Start o 17 w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury, wstęp bezpłatny. A potem o 18.30 tuż obok, czyli w Kinoteatrze Pasja, na scenie wystąpi Danuta Warszczuk i zaproszeni przez nią goście. Początek o 18.30, wstęp też bezpłatny.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
17: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
16: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
18: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
19: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
18: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie. Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie, grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzetuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, o, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka, a Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na

0: rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap. 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
9: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
8: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrz wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
10: Minuta po godzinie 11 wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Uwaga! Wielkie otwarcie Abra Meble w Iławie. Zapraszamy na zakupy już 19 września o godzinie 10. Nowa Wieś, ulica Platynowa 3. Z tej okazji wielkie obniżki cen, a do tego wyjątkowe promocje. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. I jeszcze 20 rat 0%. RRSO równa się 0%. Nie przegap! 19 września o godzinie 10. Otwarcie Abra Meble w Iławie. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
22: i po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówkę. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
1: Debola z pire!
4: Pierogi z serem!
5: Makaron carbonara!
0: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5, 9, 31.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
19: Iława na czasie.
20: Jutro zakończenie sezonu motocyklowego. Najpierw przez Iławę przejedzie parada motocyklowa, a potem reszta już w Karasiu 44A. To wszystko od 11. Flex Dance, czyli pokazy taneczne na najwyższym poziomie. Darmowy poczęstunek dla pierwszych 200 osób. Będą konkursy, strefa gastro razem z ogniskiem, ale też i zbiórka charytatywna. Będzie też strefa tatuażu, a na miejscu z pokazem Mistrz Świata w stancie nakładzie, czyli Leo Stant. Biblioteka w Iławie organizuje we wtorek spotkanie wokół kuchni PRL-u z profesor Moniką Milewską w programie Degustacja potraw z tamtych czasów.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
2: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
21: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
4: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There, już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją, trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: I po reklamie.
15: Babe, don't make a

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zwykle pijemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana. No po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: SK. SK. Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
12: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
11: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zerwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
13: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z Was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Viola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Viola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13?
2: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: Hej SK, tu kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
9: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry. Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodząc.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Dokładnie. Weź to dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd
1: nie
0: wyjdę.
1: Mów głośno, bo ja trenuję sport, to tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
1: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie. No są frytki.
1: Nówka sztuka nieśmigana. Jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło. On wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam.
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Jeśli patrzycie z sentymentem w stronę PRL-u, swojej młodości, dzieciństwa, a może wspominacie kuchnię z tamtych czasów i specjalne dania, kiedy trzeba było kombinować, żeby zjeść coś ciekawego, spotkanie na ten temat odbędzie się we wtorek w restauracji u Czapy. Organizuje je Biblioteka Iława. Spotkanie z profesor Moniką Milewską wokół kuchni PRL-u. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba sobie zarezerwować miejsce w bibliotece. Podobno na miejscu ma być też degustacja. Dzień wcześniej, bo w poniedziałek, spotkanie autorskie z Łukaszem Staniszewskim na temat powieści o Warmii, pieśni Łaciatych Krów. Biblioteka o 17.
10: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
10: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
12: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Matifuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota z Eską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, no żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, no żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy pasy!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak sobota to?
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Temple City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Eska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzlach. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W salonie Szynaka Meble ruszyła super promocja mebli tapicerowanych. Tylko teraz dziesiątki kanap, narożników i innych mebli kupisz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Narożniki już od 1500 zł. Takich okazji nie znajdziesz nigdzie indziej. Spiesz się, liczba mebli w promocji jest ograniczona. Salon Szynaka Meble, Iława, ulica Ostrucka 54.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: I po reklamie.

Armin van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: me down.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po głosie wykluczenia z tournée Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na Podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mester Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Water Marty, Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: Co za hit, to Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Karas Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: I po reklamie.

0: końca. Oskar TMC bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 5, 9, 31.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto?
10: Jak najczęściej.
9: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
10: Kumulacja, rewelacja.
9: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Iława na czasie.
13: Jutro zakończenie sezonu motocyklowego. Najpierw przez Iławę przejedzie parada motocyklowa, a potem reszta już w Karasiu 44A. To wszystko od 11. Flex Dance, czyli pokazy taneczne na najwyższym poziomie. Darmowy poczęstunek dla pierwszych 200 osób. Będą konkursy, strefa gastro razem z ogniskiem, ale też i zbiórka charytatywna. Będzie też strefa tatuażu, a na miejscu z pokazem Mistrz Świata w stancie nakładzie, czyli Leo Stant. Biblioteka w Iławie organizuje we wtorek spotkanie wokół kuchni PRL-u z profesor Moniką Milewską w programie Degustacja potraw z tamtych czasów.
14: Muzyką się żyje.
15: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
16: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo
17: powstało już kilka utworów.
16: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
17: da się zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
15: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście. Podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny, jak na tamte czasy, występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Na TV3.

0: Kuba i Kuba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego małomiasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Michael Bucky, How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki ESK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesce. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Vesce lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
9: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
10: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
9: Absolutnie. Jest cudownie.
8: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Teddy Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All The Things She Said. WST 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem. Na przykład na podłodze. Ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Proszę, się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: to Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęło ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.

0: skoro cichosza, to cichosza, to Sanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na sk.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym. Ostatnio, czyli wczoraj, było to był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. sk.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka. A skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo.

0: eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. I ława na czasie.
5: W poniedziałek w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury odbędzie się specjalne wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Iławie. To będzie jubileusz 20-lecia UTW. Będą pokazane przepiękne prace uczestników Uniwersytetu. I malarstwo, i rękodzieło. Wernisaż 21 września, czyli w poniedziałek o godzinie 17, a o 18.30 na scenie kinoteatru, czyli tuż obok, pojawi się Danuta Warszczuk razem ze swoimi gośćmi i będzie Państwa zabawiać swoim śpiewem. Wstęp na obydwa wydarzenia będzie bezpłatny.
6: Muzyką się żyje.
7: Ten duet podbił Wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
8: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
7: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
6: Impreska. Impreska. Impreska. Eska.
7: Eska. 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Na dobry początek Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK, 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... I wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margareti, prima balerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię Wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam Was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam Wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie Was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

Age Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radio SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowość od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto?
1: Jak najczęściej.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
11: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
12: Co czujesz?
11: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
12: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
11: szybko. Ja już myślałem o tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
12: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
11: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
10: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
13: Impreza.
10: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

0: Bausaj Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.
2: Come

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z królową, właśnie tym numerem. A teraz podbijają także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radia SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto?
9: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: to jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że

Leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: I ława na czasie.
7: Jeśli patrzycie z sentymentem w stronę PRL-u, swojej młodości, dzieciństwa, a może wspominacie kuchnię z tamtych czasów i specjalne dania, kiedy trzeba było kombinować, żeby zjeść coś ciekawego, spotkanie na ten temat odbędzie się we wtorek w restauracji u Czapy. Organizuje je Biblioteka Iława. Spotkanie z profesor Moniką Milewską wokół kuchni PRL-u. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba sobie zarezerwować miejsce w bibliotece. Podobno na miejscu ma być też degustacja. Dzień wcześniej, bo w poniedziałek, spotkanie autorskie z Łukaszem Staniszewskim na temat powieści o Warmii, pieśni Łaciatych Krów. Biblioteka o 17.
8: Muzyką się żyje.
9: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
10: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
9: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
6: Impreska.
11: Impreska.
6: Impreska.
11: Eska.
6: Eska.
9: 2 minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, PZT i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Urzel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Urzel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

Oskar Cymes i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cymes koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radiu SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej!
0: Hej!
1: Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulu. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrowić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21. Ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21. kolejne hity na czasie, a o 21. najnowsze informacje z kraju i ze świata. Muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Sława na czasie.
1: Zaczynam dzisiaj od zaproszenia na poniedziałek. To będą dwa wydarzenia przygotowywane przez seniorów, ale nie tylko dla seniorów dostępne. Najpierw Uniwersytet Trzeciego Wieku o godzinie 17 w poniedziałek zaprosi Was na wernisaż wystawy Malarstwa i Rękodzieła w ramach jubileuszu 20-lecia UTW w Iławie. Start o 17 w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury, wstęp bezpłatny. A potem o 18.30 tuż obok, czyli w Kinoteatrze Pasja, na scenie wystąpi Danuta Warszczuk i zaproszeni przez nią goście. Początek o 18.30, wstęp też bezpłatny.
2: Muzyką się żyje.
3: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
4: Równo chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się,
5: że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Sad. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Imprezka.
3: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają. No i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer, to jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo?
1: Dobry, dobry, pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21 kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22, to oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade.